0: emocji, a druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322

0: 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

polsku.

0: po polsku.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz, dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna, łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Kasa z Marki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

Powiedz mu, że w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

0: Polsku.
1: A oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
2: Cześć. Chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra?

0: kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
1: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię. Z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnił swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji. Można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
0: I na koniec ulubiony zawodnik.
1: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
0: W jakim klubowi?
2: Arsenal.
0: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
0: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
0: Przejdźmy do samych mistrzostw rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No to mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
0: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy.
0: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
0: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: Chcemy parli. To
7: Dziękuję
6: jest
7: pięknie.
6: nasz
7: Już mogę
6: dyplom,
7: przejechać.
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości
7: Co?
6: 5000 zł,
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: przeznaczony na promocję w
7: Gratuluję.
6: mediach
7: Bardzo
6: społecznościowych.
7: ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
8: Proszę, proszę.

0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μόνο ξέρω που πήρα σκογκρέτσικο, αλλά αυτό το μάτι.
0: Ντόμψε. Που μας κάνουν την τιμή και θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Bardzo chciałem podziękować. Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
4: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia.

0: ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych.
2: W innych.
6: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce, no jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
9: W góry.
2: Wyjazd w góry.
9: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
9: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: No właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli.

0: i teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
1: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w Centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy

0: szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj w tym roku szkolnym to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: Regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich.
1: Mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej.

0: A proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
1: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
0: No właśnie.
1: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
0: Pewnie lepiej pójść
1: ujawniają.
0: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
1: I
0: ugotować.
1: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
0: Podsumowując, program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc. No ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
0: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
2: Trzeba,
0: to już
2: tak.
0: jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi. A często

0: jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akcja.

0: roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro. Czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe. I przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych. Tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale...
1: Tym większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: Tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej.
0: To z pewnością.
1: Tak, to tak, na
0: możemy
1: podsumowanie.
0: To obiecać.
1: Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego, czy matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk robotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi DR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko techniczne,

0: i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim. Walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym toku szkolnym
0: Myślę,
1: zdarzać.
0: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, panie doktorze, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
0: I to by
1: wyposażonych.
0: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
1: Dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke.

0: wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić, to są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.

0: I na koniec ulubiony zawodnik.
1: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
0: Jakim klubowi?
2: Arsenal.
0: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to wiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
0: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
0: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
0: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy...
0: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
0: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantinowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Chcemy parli.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę dyplom,
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.
7: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Wrocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę.

0: w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Koguckiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie

0: na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
1: Dzięki bardzo.
2: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
1: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
1: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
1: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
1: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
1: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A teczka gdzie? Tak.
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
1: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
7: Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
8: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
8: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
8: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
8: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
9: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
9: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
9: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
9: Piękna pogoda.
6: W góry.
1: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: No właśnie ten Wietnam.
2: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
11: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie.

0: Ostatecznie. 5 lipca od 14 w Amfiteatrze, od 17 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty
0: pójdźmy
1: rok.
0: Na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy

0: wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: Regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich.
1: Mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: Projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli

0: na przykład śniadania, a obiady czy obiad o kolację musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiad o kolację, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
0: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie, no to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu?
2: Trzeba,
1: czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć tam około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niż w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi. a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży.

0: mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.
1: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
0: Tym
1: ale i
0: większa
1: tego się, tak,
0: satysfakcja.
1: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
0: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
0: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a Łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 370 uczniów.

0: 8 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, zespoły szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no, po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
3: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie.

0: A dowiedziałem się, no tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
1: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
0: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
1: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
0: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.

0: dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
0: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
0: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
2: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
0: Kolega się nie zna.
2: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
4: Chcemy Pauli.
5: Dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
5: jeszcze raz gratuluję.
4: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
4: Proszę, bardzo.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej

0: osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
1: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona, Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym

0: na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
1: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
1: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
1: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć.
2: Z
1: Podobało mi
2: rodziną
1: się.
2: oraz z kim?
1: Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
1: Tak?
3: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych.
2: W innych.
3: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
3: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jedzie pani sama czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne.
4: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku już byłeś może?
4: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Chciałbyś tam wrócić może?
4: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
4: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
5: Stan morze?
2: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
5: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
5: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
5: Piękna pogoda.
3: W góry.
2: Wyjazd z góry.
3: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
3: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
6: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
6: Właśnie ten Wietnam.
7: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
7: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę.

0: Karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak, szósty
0: o,
1: rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić, mogą też zobaczyć,

0: że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szoko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak. Jeszcze kulturalnie to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty. Pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie
2: Tak.
1: takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości
1: No
2: finansowany
1: właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować
2: też,
1: obiad.
2: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy we Francji, a to

0: przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc. No ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: Znaczy, w tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć są około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtymszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niż tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe. I przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

0: pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego, czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi DR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, zespoły szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak, to jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim walczymy też o to, żeby nasza szkoła była

0: najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym
1: Myślę,
0: zdarzać.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktorze, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
1: I
0: dobrze
1: to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając

0: Z drużyny międzynarodowej.
1: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karne?
0: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
2: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są często takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
1: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
1: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić, to są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
1: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
1: Jak dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to wiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
5: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
5: A tak ogólnie on time, czy?
1: Znaczy na tych mistrzostwach.
5: A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda.

0: są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
1: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
2: Dlaczego?
0: Kolega się nie zna.
1: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
4: To jest nasz
5: Już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
4: Proszę, proszę.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków.

0: kawałków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem, albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
6: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?

0: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
0: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A teczka gdzie?
2: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
2: Byłam.
1: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
2: W innych.
1: W innych.
2: W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
2: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Jeździ pani sama czy z kimś?
2: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
3: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
3: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
3: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
3: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
4: Okej. Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
4: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
4: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Wyjazd?
4: Piękna pogoda.
2: W góry.
1: Wyjazd w góry.
2: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
2: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
5: No właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak,
1: szósty
0: o,
1: rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich.
0: Mówi Pan o tutaj o takich

0: kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
0: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
0: no właśnie.
2: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
0: pewnie lepiej
2: ujawniają.
0: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
0: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
1: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świat

0: o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak, trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtymszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy konieczny ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy,

0: kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych. I to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia. I jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście

0: musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, pani doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
0: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa.

0: Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
1: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są: Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o w rzeczywistości też.
0: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
0: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
1: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
0: I na koniec ulubiony zawodnik.
1: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
0: W jakim klubowi?
2: Arsenal.
0: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja się jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
0: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
0: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
0: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie all time, czy...
0: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
0: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: Chętnie by pali.

0: to jest
1: powiedzieć.
0: Nasz
1: Już mogę
0: dyplom,
1: przejąć.
0: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
1: Jeszcze raz gratuluję.
0: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
1: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
0: Dobrze.
1: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem.

0: Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jakie jest słońce. No jest super.
2: Czy jedzie pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?

0: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
1: Okej.
0: Stąd morze?
1: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była morzem?
2: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
2: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
2: Piękna pogoda. W góry.
1: Wyjazd w góry.
2: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
2: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
3: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
3: No właśnie ten Wietnam.
4: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
5: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Forum Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
4: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: A dziś moimi gośćmi jest pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: państwa
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry.
0: Szanowni państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na
1: Tak.
0: kompromis. Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
0: mówi pan
1: szeroko.
0: Tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, pani dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co da.

0: dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: no właśnie.
0: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
0: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych co roku niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw. i wziąłem ze sobą około 170 uczniów.

0: ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy

wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi.

0: brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w te w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też co chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, zespoły szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no, po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
2: jednak,
1: żadnego
2: tak.
1: Ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy

0: wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karne?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak

0: potrafi dobrze grać. I praktycznie, praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
1: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
0: Robert Lewandowski.
1: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
1: Arsenal.
2: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej w FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
2: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
2: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
2: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie i jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbyt tego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Serdecznie by Pauli.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę dyplom,
6: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.
7: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili.

0: chwili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
1: Chcemy paraboli.
0: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie, powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie, nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy, tak aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
4: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko

0: To ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. A ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych.
2: W innych.
6: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce, no jest super.
2: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
9: W góry.
2: Wyjazd w góry.
9: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
9: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: No właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
11: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie.

0: Serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy.

0: sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: Regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak. jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą.

0: się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
0: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie, no to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć sobie około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze

0: Szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę, nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w didaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich.

0: modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość,
1: tak.
2: Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani

zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karne?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwa mecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo

0: Mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozytywny. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
1: Jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to dowiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: O. A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie i jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantinowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Chcę by Pani.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę dyplom,
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach Gminnego Programu Miasta Włocławek, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości i dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.
7: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu.
8: ale

naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję.

0: zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej, odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
4: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców

0: Planuję spędzić lato w najbliższej okolicy.
1: Plan na wakacje. Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
0: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
1: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem. Także troszkę spędziłem czasu.
0: A czy ma pan jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
1: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
0: Z wyjazdem. Albo osobiste.
1: No, ja Majce zapomnimy, nie?
0: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
2: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
0: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
2: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
3: Tak, mam.
0: W jakiś wyjazd?
3: Tak, do Egiptu.
0: A czemu do Egiptu?
3: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
0: A teczkę gdzie?
4: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
0: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
4: Byłam.
0: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
4: W innych. W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
0: A mam jeszcze pytanie, jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
5: Może za granicę?
4: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
0: Jeździ pani sama czy z kimś?
4: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
0: Plany wakacyjne tegoroczne?
6: Na boisko chodzić.
0: Na boisko. A czy w zeszłym roku byłeś może?
6: Tak, na wakacje w Grecji.
0: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
6: No, chciałbym.
0: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
6: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
7: Okej. Okay. Stąd morze?
0: Ja stąd morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
7: Też nad morzem.
0: Też nad morzem.
7: Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
7: Piękna pogoda.
8: W góry.
0: Wyjazd w góry.
8: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
8: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
9: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
9: No właśnie ten Wietnam.
0: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
10: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
0: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Lekarstwo to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Wrocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i tak.

0: takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować,
2: też
1: nie?
2: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co

0: należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało.
1: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
0: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
1: Trzeba,
0: to już jest
1: tak.
0: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
1: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
0: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.
1: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe. I przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzę te projekty, przygotowuję dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
0: Tym
1: ale i
0: większa
1: tego się, tak,
0: satysfakcja.
1: no niesamowita, ponieważ możemy

0: My się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
0: To prawda,
1: odchodziło,
0: tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
0: To już przeszłość,
1: Tak.
0: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te

0: Gwiazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no, po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
0: zdarzać.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
1: I
0: dobrze
1: to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza

0: prezentacja. No i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według Was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
0: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
2: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
2: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
2: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
0: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
2: Kolega się nie zna.
0: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
5: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
4: Ale co by Pauli? To
5: Dziękuję.
4: jest nasz
5: Już mogę
4: dyplom,
5: przejechać.
4: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości
5: Co?
4: 5000 zł,
5: Jeszcze raz gratuluję.
4: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
4: Bardzo proszę.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem

0: pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
1: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: Jakie masz plany na wakacje tegoroczne?

0: W mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
0: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
2: Tak, mam.
1: W jakiś wyjazd?
2: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
2: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A ty gdzie?
3: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
1: Te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
3: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Czy jeździ pani sama, czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
4: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
4: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
4: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
4: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
5: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
5: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
5: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
5: Wyjazd za granicę. Piękna pogoda.
6: W góry.
1: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
2: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
2: No właśnie ten Wietnam.
7: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
8: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim.
9: 232-3636 www.podokos.eu.
10: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
11: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jak

0: Kim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria? Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
1: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
2: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro.

0: razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już
0: tak.
1: jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się,
1: satysfakcja.
0: tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę.

0: Proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
1: To z
0: więcej.
1: pewnością.
0: Tak, to tak
1: Tak,
0: na
1: możemy to obiecać.
0: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi DR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
0: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
0: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich, no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że

0: Te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim. Walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym
1: Myślę,
0: obszarze.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remis.

0: Pisem to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
1: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
2: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
3: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
3: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
3: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić, to są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
3: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
3: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
3: Dzisiaj biblioteka, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie. A to wiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
3: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
5: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
3: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
5: A tak ogólnie on time, czy...
3: Znaczy na tych mistrzostwach.
5: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
6: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
3: Dlaczego?
5: Kolega się nie zna.
6: Nie, ponieważ

0: kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
1: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
2: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
3: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: To jest nasz
3: Już mogę
2: dyplom,
3: przejechać.
2: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
3: Jeszcze raz gratuluję.
2: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
3: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach Gminnego Programu Miasta Włocławek, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
2: Proszę, bo ustalili kilka kati. Festa, pedia. Festa.
3: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
2: Dobrze. Fubaskar, dimi, chcesadzirbe kalitery.
3: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
2: Wkręcimy paraboli.
3: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 Butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
4: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby.

0: sposoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie, powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie, nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy, tak aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No, również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. A ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja Majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, To na pewno pojadę wtedy, nie?
6: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
6: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
6: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnikami.

0: wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A ty gdzie?
2: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
2: Byłam.
1: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
2: W innych.
1: W innych.
2: W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
2: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Czy jest pani sama, czy z kimś?
2: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
3: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
3: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
3: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
3: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
4: Okej. Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
4: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
4: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Wyjazd?
4: Piękna pogoda.
2: W góry.
1: Wyjazd w góry.
2: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
2: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
5: No właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Forum Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, osiedle Południe.

Południe to nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją

0: się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: no właśnie.
2: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
2: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie ugotować.
2: I też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie, czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach Europy.

0: europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć tam około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Mhm. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Mhm. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych. Tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale...
1: Tym większa satysfakcja.
0: Niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no, jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej.
0: To z pewnością.
1: Tak, to tak, tak na podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy

0: matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk robotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn odchodziło. Tak. Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym
1: Myślę,
2: wdrażane.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu.

0: podstawówki po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z urzędem pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci

0: Przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są często takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą.

0: Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
1: Okej, okay, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są: Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o w rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
0: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. To nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
0: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo, tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: Jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja się jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się, no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach. O.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki niemu piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej. Państwa zbytek życzę.

0: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: Chcemy Pauli.
0: Dziękuję.
2: To jest nasz
0: już mogę dyplom,
2: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
3: Jeszcze raz gratuluję.
2: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
3: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
1: Proszę, proszę. Kati, Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze. Dziękuję, θα γίνουμε καλύτεροι.
0: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
4: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
5: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
4: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy

0: My z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
1: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
1: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A ty gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
7: Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Jeździ pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
8: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
8: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
8: No, chciałbym.

0: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
1: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
2: Okay. Stąd morze?
0: Ja ten morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
2: Też nad morzem.
0: Też nad morzem.
2: Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
3: Jakiś wyjazd za granicę?
2: Piękna pogoda.
4: W góry.
0: Wyjazd w góry.
4: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
4: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
5: No właśnie ten Wietnam.
6: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
7: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
6: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Wrocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
0: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki

0: granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować.
2: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując, program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc. No ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze

0: przygotowań do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba
1: to już jest
0: tak.
1: niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć tam około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych. I to są kursy,

0: które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia. I jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi DR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: To prawda,
1: odchodziło,
2: tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już
1: Przez,
2: przeszłość,
1: tak.
2: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich, no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację, czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim. Walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
2: obszarze.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
2: Jednak
1: żadnego
2: tak.
1: ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w uczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce.

0: do takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: i to by było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez,

0: Inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
1: A jak u ciebie?
2: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na Mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
0: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak. No, każda drużyna jest świetna. Tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
2: Znaczy, ja mam wielu faworytów. Ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no, poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuję, żeby spełnił swoje marzenie. Ale tak to no, ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji. Można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik.
0: Robert Lewandowski.
2: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no.
1: W jakim klubowi?
2: Arsenal.
1: Dzisiaj bibliotece, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo no, nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy.
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
3: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
7: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
6: To jest nasz
7: Już mogę
6: dyplom,
7: przejechać.
6: tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gmina,

0: programu rewitalizacji miasta Wrocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze.
0: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Wrocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
2: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Wrocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
3: Na terenie Nadleśnictwa Wrocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu. Począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Wrocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
2: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Wrocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
4: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta

Włocławka, mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka, oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować

0: monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
0: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
2: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
2: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
2: A czy ma pan jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
2: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
2: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
2: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, To na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
2: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
6: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Czy jedzie pani sama, czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
2: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
7: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
7: Tak, na wakacjach w Grecji.
2: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
7: No, chciałbym.
2: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
7: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
8: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była morze?
8: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
8: Tak.
2: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
8: Jakiś wyjazd za granicę? Piękna pogoda.
6: W góry.
2: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
2: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
5: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
2: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
5: Właśnie ten Wietnam.
1: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
9: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach

0: w spektaklu Beczka Śmiechu, a potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17:00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza. To już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w Amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień
0: serdecznie.
1: dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na
1: Tak.
0: kompromis. Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do

0: Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj w tym roku szkolnym to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: Regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan o
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają jeszcze taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiad

0: kolację musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były śniadania i obiad o kolację, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I też
1: ugotować.
0: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to widzieć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niż w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie Państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.

0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako Zespół Szkół Technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa,

0: To się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktyką w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: To,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie. A też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane dokumentacje i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Tu mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim. Walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
0: Myślę,
1: obszarze.
0: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, panie doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
0: I
1: dobrze
0: to by
1: wyposażonych.
0: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
1: Dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to

0: Miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka? Kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, tu nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to jest, zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc

0: Niech wygra ten, co będzie najlepszy.
1: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
0: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
1: Jakim klubowi?
0: Arsenal.
1: Dzisiaj biblioteca, ale nie czytamy książek. Dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
3: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to wiedziałem się tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
4: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
1: Kim gracie, jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
3: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
4: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
1: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
4: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
3: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii, niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
3: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach.
3: A na tych mistrzostwach no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
4: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
3: Kolega się nie zna.
4: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
5: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
6: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa sobie tego życzycie.
7: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
6: Chętnie Pauli.
7: Dziękuję.
6: To jest nasz
7: już mogę przejąć.
6: Tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
7: Jeszcze raz gratuluję.
6: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
7: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
6: Dobrze.
7: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Wrocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Wrocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężu.

0: Kowalowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
1: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
2: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
3: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Koguckiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
3: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą

0: zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
1: Dzięki bardzo.
2: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
3: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
1: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
3: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
1: A czy ma pan takie, jakieś takie marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
3: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
1: Z wyjazdem. Albo osobiste.
3: No, ja majce zapomnimy, nie?
1: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
4: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
4: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
5: Tak, mam.
1: W jakiś wyjazd?
5: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
5: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A teczka gdzie?
6: No teraz będę jechała na Mazury, potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam, także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
6: Byłam.
1: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
6: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie, jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
7: Może za granicę?
6: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda, różnie to bywa z naszą pogodą, ale nieźle. Lubię Polskę, jakie jest słońce, no jest super.
1: Jeździ pani sama czy z kimś?
6: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Plany wakacyjne tegoroczne?
8: Na boisko chodzić.
1: Na boisko, a czy w zeszłym roku też byłeś może?
8: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej, chciałbyś tam wrócić może?
8: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
8: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
9: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
9: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
9: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
9: Piękna pogoda.
6: W góry.
1: Wyjazd w góry.
6: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
6: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
10: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne, gdzieś wyjechać, może za granicę?
10: Właśnie ten Wietnam.
2: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
11: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem.

0: członkiem Teatru Ewolucji Cienia Fina Mor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14 w Amfiteatrze, od 17 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii, i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej. I wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym, dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt,

0: który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: Projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także różne.

W różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają wtedy dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności.

0: Do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
1: I
0: ugotować
1: też
0: jakoś.
1: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
0: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chęć, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
0: To ja zapytam tak, trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
2: Trzeba,
0: to już
2: tak.
0: jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
0: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
2: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe. i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko,

0: tworzę te projekty, przygotowuję dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe, jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. A w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
0: To prawda,
1: odchodziło,
0: tak.
1: te czasy już minęły, rozumiem.
0: To już
1: Przez,
0: przeszłość,
1: tak.
0: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych

0: urządzeń jak maszyna, które są czyste, tak? Nie przy
1: Mhm.
0: fartuchu, stoimy przy maszynie. A też co chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
0: obszarze.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsce wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktorze, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system najpierw grupowy, a później pucharowy, wybierając drużyny międzynarodowe.
2: Po ile minut gramy? Kiedy dogrywka, kiedy karna?
1: W grupie graliśmy mecze po 5 minut, bez dogrywek, bez karnych. Mecze, jeśli się kończyły remisem, to po prostu każdy dostał po jednym punkcie. Teraz przystępujemy do fazy pucharowej. Tutaj już są dwumecze po 6 minut. Jeśli obydwa mecze zakończą się remisami, no to wtedy jest mecz trzeci, trwający tylko 3 minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
0: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
3: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy wracamy. Miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
2: W tym przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak, tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
2: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
3: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
2: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundialu, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
3: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. A tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
2: I na koniec ulubiony zawodnik?
3: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
2: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
2: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a dowiedziałem się no, tak naturalnie, bo nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
2: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
2: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem, czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No też mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.

0: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
1: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
0: A tak ogólnie on time, czy...
1: Znaczy na tych mistrzostwach, o.
0: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
2: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
1: Dlaczego?
0: Kolega się nie zna.
2: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka w Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki nim piłkę.
3: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
4: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytego życzycie.
5: Pięknie, dziękuję, bardzo dziękuję.
4: Żeby Pani...
5: Dziękuję.
4: To jest nasz
5: już mogę
4: dyplom,
5: przejąć.
4: Tak? A także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł,
5: jeszcze raz gratuluję,
4: przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
5: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu Miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji Miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
4: Proszę, bardzo.
5: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
4: Dobrze.
5: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem. A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim. Śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
3: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje.

0: wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
1: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak

0: by wygrali Ligę Mistrzów, Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
1: Tak, mam.
2: W jakiś wyjazd?
1: Tak, do Egiptu.
2: A czemu do Egiptu?
1: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
2: A teczka gdzie? Tak?
3: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
2: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
2: W te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych. W Wielicy byłam, w Krakowie, w Polsce.
4: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
2: Może za granicę?
3: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
2: Czy jest pani sama, czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
4: Plany wakacyjne tegoroczne?
5: Na boisko chodzić.
2: Na boisko. A czy w zeszłym roku już byłeś może?
5: Tak, na wakacjach w Grecji.
4: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
5: No, chciałbym.
4: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
5: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
6: Okay. Stan morze?
2: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
6: Też nad morzem.
2: Też nad morzem.
6: Tak.
4: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
2: Wyjazd za granicę.
6: Piękna pogoda.
7: W góry.
2: Wyjazd w góry.
7: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
4: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
7: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
8: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
4: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
8: No właśnie ten Wietnam.
9: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
10: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
9: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe.

0: Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa
1: Dzień dobry.
0: serdecznie. Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba,
1: Sześciu.
0: sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: Tak,
0: tak. O,
1: szósty rok.
0: pójdźmy na
1: Tak.
0: kompromis. Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2000, mniej więcej 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch, do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam na wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą

0: swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się, jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi
0: chociaż
1: Pan
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie, mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak. Jeszcze kulturalnie to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty. Pracy, także no na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad. Także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować.
2: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami.

0: Francuzami, Hiszpanami, Włochami, chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc. No ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
0: Trzeba,
1: to już
0: tak.
1: jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują nawet niż w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to nie jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego. Że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku.

0: realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego, czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi PR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w zespole szkół technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn odchodziło, prawda, tak. Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe. Mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły.

0: Bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
1: Myślę,
0: obszarze.
1: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
0: Jednak
1: żadnego
0: tak.
1: ucznia.
0: Jednak zawsze warto, panie doktorze, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z urzędem pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych,
1: I
0: dobrze
1: to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
0: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Rozpoczęły się wakacje. Jednostki kultury i oświaty w naszym regionie przygotowały szereg wydarzeń, aby dzieci i młodzież aktywnie spędzała czas wolny od szkoły. Kalendarze instytucji są wypełnione rozmaitymi atrakcjami. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławku zorganizowano turniej w FIFA.
1: Turniej jest już organizowany po raz czwarty albo piąty, jeśli dobrze kojarzę. Teraz jest głównie z tego powodu, że jednak trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Postanowiliśmy, że dzięki temu też chłopacy zmierzą się poprzez system.

0: minuty. Jeśli on się zakończy remisem, no to już wtedy karne. No i po prostu bezpośredni awans zwycięzcy.
1: W zawodach uczestniczyło około 20 chłopaków w różnym wieku. Część z nich regularnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez bibliotekę.
2: Biblioteka nieraz już organizowała taki właśnie turniej właśnie na konsolach PS5. No i właśnie z tego właśnie, że są częste takie właśnie turnieje i tak dalej, no to z tego względu właśnie przychodzimy i wszyscy właśnie miła atmosfera, świetnie się bawimy, wszyscy korzystamy ze sprzętów, które biblioteka nam udziela. Świetna atmosfera, dobra gra.
3: W twoim przypadku jest podobnie, też jesteś nie pierwszy raz.
4: Tak. Faktycznie jestem od samego początku, jak właśnie biblioteka zaczęła organizować takie turnieje. Właśnie dlatego, żeby rywalizować właśnie między sobą. Po prostu, żeby się dobrze bawić. Tyle.
3: Okej, trwają mistrzostwa. Domyślam się, że też je śledzicie. Jakimi drużynami będziecie grali i dlaczego?
2: Ja wylosowałem Argentynę z tego względu, że Argentyną umiem grać. Zbytnio też można powiedzieć, że nie byłem co do końca do Argentyny tak na początku przekonany, ale pod względem jaki drużyna Argentyny ma skład zawodników, którzy tam są, Messi, Alvarez, Martinez i inni, no to praktycznie uważam, że to są dobrzy gracze, jeżeli chodzi o rzeczywistości też.
3: A jak u ciebie?
4: Ja akurat wylosowałem reprezentację Włoch. Co prawda nie grają obecnie na mundial, ale ogólnie tą drużyną mi się naprawdę dobrze gra. Ma bardzo poukładanych zawodników, równych. Po prostu dobrze się nimi gra. Tyle.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych realnie na kontynencie amerykańskim. Komu kibicujecie? Kto wam zaimponował? Kto fajnie gra? Kto jest według was czarnym koniem? No i Wisienka, kto będzie mistrzem?
2: Na to pytanie to ciężko stwierdzić i odpowiedzieć, bo nigdy tak, no każda drużyna jest świetna, to nie ma, że jedna jest lepsza, druga gorsza, tylko to zależy od danej osoby, jak potrafi dobrze grać. I praktycznie według mnie każda drużyna ma szansę na wygranie, na dostanie się do finału.
4: Znaczy ja mam wielu faworytów, ja stawiam ogólnie, że może wygrać Francja. Jako czarnego konia Portugalię, z tego względu, że no poniekąd, że gra Cristiano Ronaldo tam ostatni mundial, to też jakby niejako kibicuje, żeby spełnić swoje marzenie. Ale tak to no ciężko stwierdzić. To są bardzo mistrzostwa pełne niespodzianek, różnych sensacji, można się spodziewać wszystkiego, więc niech wygra ten, co będzie najlepszy.
3: I na koniec ulubiony zawodnik?
2: Robert Lewandowski.
4: Ja nie mam żadnego, po prostu kibicuję każdemu, komu będzie pozy. Po prostu ja kibicuję bardziej klubowi niż samemu zawodnikowi, więc no...
3: Jakim klubowi?
4: Arsenal.
3: Dzisiaj w bibliotece, ale nie czytamy książek, dzisiaj wielkie granie, turniej FIFA. Czy jesteście pierwszy raz, czy któryś już z kolei? Jak się w ogóle dowiedzieliście o tych zawodach?
5: No ja już jestem któryś raz, nie, piąty albo szósty, nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, a to wiedziałem się tak naturalnie, bo... Nie wiem jak, po prostu.
6: Ja również jestem trzeci raz i dowiedziałem się tutaj od kolegów, żeby się zapisać i pograć. No.
3: Kim gracie i jakie wasza drużyna ma zalety, jakie wady?
5: Ja mam reprezentację USA i co prawda nie ma za wiele wad, ale też nie ma żadnych zalet.
6: Mi się wylosowała reprezentacja Francji, no najlepsza reprezentacja, no i myślę, że wygram nią.
3: Przejdźmy do samych mistrzostw, tych rozgrywanych w Ameryce Północnej. Kto jest według was faworytem? Czy jakiś czarny koń? Domyślam się, że wśród tych faworytów Francja, którą grasz.
6: No to mi się tak wydaje, że Francja może wygrać mundial, ale dla mnie czarnym koniem myślę, że będzie Norwegia.
5: Ja od samego początku kibicowałem Japonii i Holandii. Niestety obie te dwie reprezentacje odpadły. I teraz tak naprawdę trzymam kciuki za Portugalię, bo tam gra najlepszy piłkarz w historii, Cristiano Ronaldo.
3: Właśnie uprzedziłeś moje pytanie. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem kibicujesz, twoim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Cristiano, a ktoś może poza Chrisem?
5: A tak ogólnie all time, czy?
3: Znaczy na tych mistrzostwach.
5: A na tych mistrzostwach, no to na pewno trzeba docenić Messiego, Mbappe, Haalanda. To są naprawdę czołowi piłkarze. No i widać, że jednak coś tam potrafią kopać.
6: Dla mnie najlepszym zawodnikiem jest Messi.
3: Dlaczego?
5: Kolega się nie zna.
6: Nie, ponieważ kibicuję od dzieciaka Barcelonie, jest dla mnie po prostu piłkarzem, którego zawsze śledziłem. No i po prostu jest dla mnie takim najważniejszym piłkarzem, którego pokochałem dzięki piłkę.
1: Rywalizacja była zacięta, a pady do PlayStation gorące. Gracze czekający na swoją kolej żywiołowo reagowali na

0: przebieg zdarzeń na wirtualnym boisku. Umiejętności nie brakowało. Tego typu turnieje to również świetna okazja do poznania nowych osób i prowadzenia ciekawych dyskusji o futbolu. Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
1: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa zbytek życzycie.
2: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
3: Serdecznie by Pani.
2: Dziękuję.
1: To jest nasz
4: już mogę dyplom, przejmować.
1: Tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
2: Jeszcze raz gratuluję.
1: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
2: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach Gminnego Programu Miasta Włocławek, Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek, cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu.
3: Proszę, proszę, Kati. Wszyscy para poli.
2: Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
3: Dobrze.
2: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
3: Chcemy paraboli.
2: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
0: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku. Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 Butik Venus. W 2023 Flach Butik. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
5: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. będąc w lesie, nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać.

0: przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
1: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogutskiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
1: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
1: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plany na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: To jakie masz plany na wakacje tegoroczne?
5: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
3: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
5: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
6: Tak, mam.
3: W jakiś wyjazd?
6: Tak, do Egiptu.
3: A czemu do Egiptu?
6: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
3: A teczka gdzie?
7: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.

0: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
1: Byłam.
0: Te same miejsca, czy gdzieś indziej?
1: W innych.
0: W innych.
1: W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
0: A mam jeszcze pytanko. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać? Może za granicę?
1: No, jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
0: Jeździ pani sama czy z kimś?
1: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
0: Plany wakacyjne tegoroczne.
2: Na boisko chodzić.
0: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
2: Tak, na wakacjach w Grecji.
0: Okej. Chciałbyś tam wrócić może?
2: No, chciałbym.
0: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
2: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
3: Okej. Stan morze?
0: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
3: Też nad morzem.
0: Też nad morzem.
3: Tak.
0: A jakie ma pani wakacyjne marzenie? Jakiś wyjazd za granicę?
3: Piękna pogoda.
1: W góry.
0: Wyjazd z góry.
1: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
0: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
1: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
4: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
0: Wietnamu? A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
4: Właśnie ten Wietnam.
5: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
6: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
5: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może
1: tak.
0: Tak,
1: szósty
0: o,
1: rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, no bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, no bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich. No,
0: mówi pan tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
1: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
0: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz

0: tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki, także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
0: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: No właśnie.
0: Właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej
0: ujawniają.
1: Pójść do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować.
0: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to liczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają nie tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo

0: Dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać no, z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale
1: tym
0: i
1: większa
0: tego się...
1: satysfakcja.
0: Tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych, stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym i uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele, dwie grupy nauczycieli.

0: nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej, w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżni z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by było
2: doposażonych.
1: na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół.
0: Dziękuję.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Ósma edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia rozstrzygnięta. W tym roku największe uznanie wrocławian zyskał lokal gastronomiczny Bistro u Greka, znajdujący się przy ulicy Srebrnej. Jak wskazuje nazwa, można tam zjeść tradycyjne dania kuchni greckiej, dania z grilla oraz zupy i napoje.
1: Bardzo Państwu serdecznie gratuluję, bo dostaliście Państwo 74% głosów wszystkich oddanych w plebiscycie. Jest to dosyć wysoki procent. No i cóż, gratuluję, życzę Pani Urszulo i Panu Konstantynowi prowadzenia tak wspaniałej kuchni, poszerzania menu, jak największej liczby klientów i oby ten biznes tutaj w naszym Śródmieściu się Państwu rozwijał jak najbardziej Państwa sobie tego życzycie.
2: Pięknie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
3: Serdecznie by Pani.
2: Dziękuję.
1: To jest nasz
4: już mogę dyplom,
1: tak, a także dostaniecie Państwo nagrodę, czyli jest to voucher w wysokości 5000 zł.
2: Jeszcze raz gratuluję.
1: Przeznaczony na promocję w mediach społecznościowych.
2: Ja również gratuluję zwycięzcom. Walka była zacięta, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, które zgłosiły się do konkursu. Taki konkurs organizujemy w ramach gminnego programu miasta Włocławek, gminnego programu rewitalizacji miasta Włocławek cyklicznie dla przedsiębiorców ze Śródmieścia. Dlatego zachęcamy i wspieramy w miarę możliwości dostępnych narzędzi prawnych przedsiębiorców ze Śródmieścia. Ten konkurs i nagroda w tym konkursie jest przeznaczona przede wszystkim na kampanię promocyjną biznesu, tak naprawdę w formie, jaką sobie przedsiębiorcy wybiorą. Czyli przedsiębiorcy decydują, w jaki sposób chcą promować biznes i w jaki sposób chcą informować i zapraszać gości do swojego lokalu. Mój mąż chciałby teraz po grecku, a ja przetłumaczę.
1: Dobrze.
2: Bardzo chciałem podziękować, że Państwo nas docenili. Jestem obcy w tym kraju, ale bardzo się cieszę, że jestem.
3: Chcemy paraboli.
2: A teraz może ja coś powiem. Chciałam podziękować przede wszystkim naszym gościom, bo to dzięki nim dzisiaj tutaj jesteśmy w tym miejscu i odbieram tą piękną nagrodę. Jesteśmy jakby na polu Włocławka od niedawna, bo rok czasu, ale naszą grecką tawernę we Włocławku otworzyliśmy dzięki mojemu też mężowi, który ma doświadczenie, prowadził taką tawernę w Grecji 30 lat. Wspólnie ją miałam zaszczyt prowadzić przez 20. I taki mały kawałek Grecji przenieśliśmy dzisiaj tutaj. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Bardzo dziękuję moim dzieciom, bo to, co my tworzymy, kiedy Państwo nas widzicie, to jest nie wszystko, bo mamy też zaplecze, które jest stworzone z moich dzieci, które pomagają w zupełnie inny sposób, ale też oczywiście oddają serce. Jesteśmy tawerną grecką w Polsce, o tradycjach greckich, o klimacie greckim, śpiewamy przy tworzeniu jedzenia, robimy to, co kochamy i wydaje nam się, że jest to odczuwalne, że widzicie to Państwo, że jest smacznie, wesoło i z uśmiechem. W tym roku dziękujemy też pogodzie, bo pięknie nam tutaj sprzyja. Czujemy się naprawdę, jakbyśmy byli w Grecji.
0: Konkurs Markowy Lokal Śródmieścia organizowany jest od 2019 roku.

0: Laureatem pierwszej edycji została kawiarnia Miodnia. W 2020 mieszkańcy wybrali restaurację Placek Wolności. W 2021 sklep Włóczki. W 2022 butik Venus. W 2023 Flach Boutique. W 2024 Tymomania, zaś w 2025 sklep Włóczki. Trwają wakacje, a to idealny moment, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób wybiera odpoczynek w lesie, na spacerach, wycieczkach rowerowych czy rodzinnych piknikach. Nadleśnictwo Włocławek zachęca do odkrywania uroków okolicznych terenów leśnych, które oferują wiele malowniczych tras i miejsc do aktywnego wypoczynku. Leśnicy przypominają jednak, że podczas wizyty w lesie warto pamiętać o zasadach, które pomagają chronić przyrodę i zapewniają bezpieczeństwo wszystkim odwiedzającym.
1: Na terenie Nadleśnictwa Włocławek dużo osób będzie wypoczywało, dużo osób będzie korzystało z uroków lasu, począwszy od ścieżek edukacyjnych, rowerowych, nordwalking, szlaków turystycznych, miejsc pamięci. Zapraszamy wszystkie osoby do korzystania z naszych lasów, jednak prosimy, aby pamiętać, że będąc w lesie powinien każdy odpowiednio się zachować. Będąc w lesie nie płoszymy zwierząt, nie zaśmiecamy terenu, nie hałasujemy tak, aby nie być widocznym dla innych osób, nie przeszkadzać innym osobom w wypoczynku. No również na terenie naszych lasów są miejsca wyznaczone pod ogniska i tylko w tych miejscach powinniśmy te ogniska rozpalać. Kiedy spotkamy jakieś ślady dewastacji albo osoby, które na przykład rozpalają ogień w miejscach do tego niedozwolony, powinniśmy zgłaszać takie informacje na policję względnie do Nadleśnictwa Włocławek. Będąc w miejscach szczególnie takich turystycznych jak jeziora czy miejsca edukacyjne, to również powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby nie malować tablic, nie niszczyć urządzeń turystycznych, nie zaśmiecać tych miejsc.
0: Leśnicy przypominają również, że odpowiedzialne zachowanie każdego odwiedzającego ma ogromny wpływ na ochronę przyrody. Wakacje to doskonały czas na kontakt z naturą, pod warunkiem, że korzystamy z niej z rozwagą i szacunkiem. Po kilku latach od zwycięstwa w budżecie obywatelskim projekt Parku Południa wreszcie wchodzi w etap realizacji. Władze Włocławka są już gotowe do rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowe miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części miasta.
2: Park Południa, czyli park, który będzie zlokalizowany u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej. Tak naprawdę wszyscy chyba byli prezydenci, a nawet wszyscy kandydaci na prezydenta Włocławka mówili o tym, że mają jakieś pomysły w związku z zagospodarowaniem właśnie tego placu. No i w kadencji prezydenta Krzysztofa Kogockiego udaje się to zrealizować. Ten projekt ma być miejscem podnoszącym jakość życia mieszkańców, przede wszystkim osiedla Południa, ale oczywiście wszystkich mieszkańców Włocławka. Mają tam być różnego rodzaju strefy rekreacyjne, wybieg dla psów, ścieżka oczywiście dla pieszych, nasadzenia, ściana betonowa o wysokości 6 metrów, żeby tam można było zorganizować kino plenerowe, różnego rodzaju ławeczki, hamaki, kosze na śmieci, ale również altana drewniana. Wszystko to ma być oświetlone, monitorowane, czyli takie, żeby było bezpieczne dla mieszkańców.
0: Zanim na teren wjedzie ciężki sprzęt, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem. Ratusz zaprasza na otwarte spotkanie, podczas którego zostanie przedstawiona koncepcja zagospodarowania Parku Południa. Będzie to również okazja do zadania pytań dotyczących planowanej inwestycji.
2: W najbliższy wtorek, 7 lipca o godzinie 16, właśnie u zbiegu ulic Wiejskiej i Zbigniewskiej odbędzie się wizja lokalna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przyszli i dowiedzieli się właśnie, jak ten Park Południa będzie wyglądał. Gdzie będą zlokalizowane właśnie miejsce do odpoczynku, gdzie na uprawianie sportu, a gdzie właśnie na aktywność chociażby ze swoim pupilem. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie.
3: Dzięki bardzo.
0: Prace budowlane mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Po ich zakończeniu mieszkańcy zyskają nową przestrzeń do spacerów, odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozpoczęły się wakacje, a dla wielu osób to czas wyjazdów, odpoczynku i realizowania podróżniczych planów. Jedni wybierają polskie morze lub góry, inni stawiają na zagraniczne kierunki, a część mieszkańców planuje spędzić lato w najbliższej okolicy.
4: Plan na wakacje? Nie, w tym roku nie wyjeżdżam.
3: A czy w zeszłym roku pan gdzieś był?
4: Byłem. Byłem w sanatorium, byłem nad morzem, także troszkę spędziłem czasu.
3: A czy ma pan jakieś marzenie może wakacyjne, gdzie może chciałby pan gdzieś pojechać?
4: Marzenie? Mhm. Ale z wyjazdem czy osobiste?
3: Z wyjazdem. Albo osobiste.
4: No, ja majce zapomnimy, nie?
3: Jakie masz plany na wakacje tegoroczne?

0: A w mieście będę spędzał u siebie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Czarne, wikaryjka, coś takiego. Rower, kolarstwo, treningi, takie rzeczy.
1: A powiedz mi, jakie masz takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzie byś chciał pojechać najbardziej?
0: A marzenie? Hiszpania. Barcelona. Jak by wygrali Ligę Mistrzów Barcelona, no to chciałbym na pewno tam pojechać i zobaczyć Puchar Ligi Mistrzów na własne oczy, bo ostatnio to tam byłem w 2015 roku. Trochę lat minęło, z 11 lat już czekam na wygraną Barcelony w Lidze Mistrzów, więc tam bym chciał, ale no to jak będzie ten klimat, ten puchar na stadionie, wiecie, to na pewno pojadę wtedy, nie?
2: Tak, mam.
1: W jakiś wyjazd?
2: Tak, do Egiptu.
1: A czemu do Egiptu?
2: Bo byłam raz i chcę jeszcze raz powtórzyć. Podobało mi się. Z rodziną, z synem, z synową, z dwoma wnukami, wnuczką i wnukiem.
1: A ty gdzie?
3: No teraz będę jechała na Mazury. Potem do Zamościa. Troszeczkę już byłam. Także powoli będę odpoczywać.
1: A czy w zeszłym roku pani gdzieś była, może?
3: Byłam.
1: Te same miejsca, czy gdzieś indziej?
3: W innych. W Wieliczce byłam, w Krakowie, w Polsce.
1: A mam jeszcze pytanie. Jakie pani ma takie swoje wakacyjne marzenie, żeby gdzieś wyjechać?
4: Może za granicę?
3: No jeżdżę. Ale w Polsce też jest super. Super są Mazury. Nad morze też lubię jeździć, chociaż pogoda różnie to bywa z naszą pogodą. Ale nieźle. Lubię Polskę, jak jest słońce. No jest super.
1: Jeździ pani sama, czy z kimś?
3: Jeżdżę z wnukami albo z mężem.
1: Czy plany wakacyjne tegoroczne?
5: Na boisko chodzić.
1: Na boisko. A czy w zeszłym roku też byłeś może?
5: Tak, na wakacjach w Grecji.
1: Okej. Okay. Chciałbyś tam wrócić może?
5: No, chciałbym.
1: A jakie masz takie swoje wakacyjne marzenia, żeby gdzieś pojechać może?
5: Nie wiem, w sumie to wszędzie już byłem, gdzie chciałem.
6: Okay. Stan morze?
1: Ja stan morze. A czy w zeszłym roku pani gdzieś była może?
6: Też nad morzem.
1: Też nad morzem.
6: Tak.
1: A jakie ma pani wakacyjne marzenie?
4: Wyjazd za granicę.
6: Piękna pogoda.
7: W góry.
1: Wyjazd w góry.
7: Tak, zdobywamy z mężem koronę gór polskich, więc zawsze w wakacje kolejne góry.
1: A jakie ma pani takie wakacyjne marzenie? Może jakiś wyjazd gdzieś za granicę?
7: W tej chwili kocham pracę w ogrodzie.
2: Jadę z dziećmi do Wietnamu.
1: A ja mam takie pytanko, jakie ma pani takie swoje marzenie wakacyjne? Gdzieś wyjechać, może za granicę?
2: No właśnie ten Wietnam.
8: Choć kierunki wyjazdów są bardzo różne, jedno pozostaje niezmienne. Wakacje to dla wielu mieszkańców najbardziej wyczekiwany okres w roku. Niezależnie od tego, czy wybiorą daleką podróż, weekendowy wypad, czy odpoczynek we własnym mieście, najważniejsze jest, aby wrócić z urlopu z nową energią i pięknymi wspomnieniami. Świetna wiadomość dla wielbicieli spektakli teatralnych. Brzeskie spotkanie teatrów ulicznych Gramofon, bo o nim mowa, odbędzie się już w niedzielę. Wydarzenie zlokalizowane jest w dwóch miejscach. W Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju oraz w Skwerze Miejskim w Brześciu Kujawskim.
9: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego o 17.00. Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
8: Gramofon to doskonała okazja, by spędzić letni dzień z kulturą, sztuką i niezwykłymi artystycznymi emocjami. Wstęp na wszystkie spektakle jest wolny.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski.

Dokąd pojechać na ryby? Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat, od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty rok.
0: Pójdźmy na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok. W związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny. I tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy. Dzisiaj, w tym roku szkolnym, to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe, zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
0: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
1: No, regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Włocławku, w Zespole Szkół Technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie.

0: na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem, niektórzy, tak, przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich, no,
1: Mówi pan
0: szeroko.
1: tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne.

0: ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli no, mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, no, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela dla nich są, w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także no, czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także no, na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie
2: Tak.
1: takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, no i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład od płatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: No, projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany
1: A no właśnie.
2: właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiadokolacje musieli sobie samodzielnie zorganizować. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiadokolacje, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
2: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
2: I
1: ugotować.
2: też jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino. To były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
0: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji, a to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element

0: właśnie reputacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy to już jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
0: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć tam około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, ale też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to była świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie, bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja, będziecie państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z takiego doświadczenia.
0: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola, ale...
1: Tym większa satysfakcja.
0: Tak, no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej.
0: To z
1: pewnością. Tak, to tak, na podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych, czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk

0: zestygmatyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych. I to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia. I jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
0: Ten Klub Młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku, także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
2: to
1: odchodziło,
2: prawda, tak.
1: Te czasy już minęły, rozumiem.
2: To już przeszłość, tak. Dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu. Stoimy przy maszynie, a też chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w Zespole Szkół Technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich paletę jakby jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentacje i czekamy na przetarg, 4 pracownie zawodowe, mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim, walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w naszym roku szkolnym.
1: Myślę, że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsce wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać żadnego ucznia.
2: Jednak zawsze warto, Pani Doktor, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę.

0: wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z urzędem pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
1: I to by
0: doposażonych.
1: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
2: Dziękuję.
1: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. A dzisiaj moimi gośćmi jest Pani Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych we Włocławku i Donat Marszałek, dyrektor tejże placówki.
1: Dzień
0: Witam
1: dobry.
0: Państwa serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Szanowni Państwo, o Erasmusie dziś porozmawiajmy, bo to program, który Zespół Szkół Technicznych realizuje już od 5 lat. Od 2000 chyba?
1: Sześciu.
0: Sześciu nawet.
1: Od sześciu.
0: Szósty rok, może tak.
1: Tak,
0: o,
1: szósty
0: pójdźmy
1: rok.
0: Na kompromis.
1: Tak.
0: Szósty rok, w związku z czym tych doświadczeń jest dość dużo i spora liczba uczniów i nauczycieli z niego skorzystała. Proszę powiedzieć w ogóle, na czym ten program polega najpierw, a później o efektach, bo przy tak długim czasie możemy już o efektach również rozmawiać.
1: No, zaczęło się od tego, że w 2013 roku pojechaliśmy sobie z nauczycielami na wyjazd zagraniczny i tam mogliśmy zobaczyć do Włoch i do Austrii i tam mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonują szkoły zawodowe. To taki był zaczątek tego, jak żeby można było ewentualnie kształcić uczniów międzynarodowo. To były początki. Później powołaliśmy w szkole zespół, który zajął się przygotowaniem projektu, który pozwoli pozyskać pieniążki z Unii Europejskiej i wpadliśmy na pomysł, że to będzie Erasmus+, dzięki czemu możemy w szkole realizować część zajęć w wymiarze międzynarodowym, zagranicznym dla dzieciaków, uczniów technikum, to głównie to oni są beneficjentami tego projektu. I tak powstał właśnie pierwszy projekt, który pozwolił nam wyjechać z uczniami do Hiszpanii. To był pierwszy wyjazd taki z uczniami na praktyki zagraniczne, później do Włoch. To były dwa pierwsze wyjazdy.

0: Dzisiaj w tym roku szkolnym to jest już kolejny, szósty wyjazd uczniów, nauczycieli na praktyki zawodowe zagraniczne. Włączyliśmy komponent nauczycieli, to znaczy, że również i nauczyciele uczestniczą w tym projekcie poprzez udział w szkoleniach, kursach tutaj językowych, obserwacji praktyk zawodowych, co pozwala przede wszystkim naszym nauczycielom podnieść poziom oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych zagranicznych, ale także wzbogacić swój warsztat pracy, bo to jest niezwykle istotne dla oczywiście procesu edukacyjnego w szkole.
1: Jak długo trwa taki wyjazd, te praktyki za granicą i co w trakcie tych praktyk się tam tak naprawdę dzieje?
0: Regułą jest to, że nasz zespół nauczycieli przygotowuje oczywiście plan takiego wyjazdu. Wybieramy firmy, gdzie nasi uczniowie mogą realizować zajęcia zawodowe, bo nam chodziło o to, żeby nasza szkoła kształciła również w wymiarze międzynarodowym, żeby pokazać naszym uczniom, że mogą zdobyć kwalifikacje dodatkowe. Nie tylko te, które wynikają z podstaw programowych, także i takie dodatkowe, które pozwalają zdobyć wiedzę za granicą kraju. Ci uczniowie wyjeżdżają na okres 2 tygodni za granicę do firm, które my wskazujemy oczywiście we współpracy z kontrahentami i tam uczniowie w wyuczonym zawodzie u nas w szkole, czy w nauczanym zawodzie mogą realizować zajęcia zawodowe. To niezwykle wzbogaca ich zasób oczywiście wiedzy, umiejętności zawodowych, bo przede wszystkim ci uczniowie zdobywają konkretne umiejętności. Poza tym ci uczniowie nasi mogą również posługiwać się językiem obcym, w tym przypadku językiem angielskim zawodowym, dzięki czemu uczniowie wzbogacają swoje kompetencje językowe. To te dwa obszary, że wzbogacają swój warsztat pracy, umiejętności zawodowe w nauczanym zawodzie, czyli informatyka, mechatronika, mechanika, w tym roku również i robotyka, także i reklama, to ci uczniowie mogą swoje te kwalifikacje zawodowe doskonalić. Mogą też zobaczyć, że to, czego się uczą w szkole we Wrocławku, w zespole szkół technicznych, przydaje się i jest wykorzystywane w firmach zagranicznych. To niezwykle wzbogaca ich pewność siebie oczywiście, tak przede wszystkim, ale także i pewien zasób takich umiejętności podstawowych. Oprócz tego ci uczniowie odnajdują się znakomicie na lotnisku, bo musieli po raz pierwszy lecieć samolotem niektórzy, tak? Przynajmniej część tych uczniów. Dokonują poprzez aplikację odprawy paszportowej czy innej tej na lotnisku przed wylotem do kraju zagranicznego. Oni też również odnajdują siebie tam na miejscu, w nowym miejscu, w nowym mieście, w nowym państwie. Umieją się tam odnaleźć, umieją się zakwaterować. To są takie cechy, które oczywiście wzbogacają ich.
1: Mówi pan
0: szoko.
1: Tutaj o takich kompetencjach społecznych, które są niezwykle ważne, czasami ważniejsze niż ta wiedza, którą można doczytać i douczyć się, prawda?
0: To są takie kompetencje, bym powiedział, miękkie, które są niezwykle istotne z punktu widzenia młodego człowieka, ponieważ to powoduje, że ci uczniowie po naszej szkole, jako absolwenci już naszej szkoły, potrafią odnaleźć na rynku pracy. Dodatkowo mają, myślę, taki dodatkowy atut w postaci tego, że właśnie zrealizowali praktyki za granicą kraju, czyli mają tą pewność siebie. Mają dodatkowe umiejętności, które pozwalają im właśnie podjąć pracę czy tworzyć własne firmy.
1: W ciągu tych 6 lat, ilu uczniów skorzystało z programu Erasmus+? Jesteście Państwo w stanie określić, nieco do jednej osoby, ale tak mniej więcej, Pani Dyrektor.
2: Przez te 6 lat wyjechały 164 osoby. I tutaj jeszcze bym chciała uzupełnić wypowiedź dyrektora, że oprócz tych praktyk zawodowych, to młodzież ma też okazję zwiedzić to, co dany region czy kraj proponuje. Oni po pracy spotykają się z opiekunami i zwiedzają najciekawsze miejsca, czy to na Malcie, czy we Włoszech. Sobota, niedziela, dla nich są w soboty i niedzielę, kiedy mają wolne, są dla nich zorganizowane wycieczki. Także czerpią jak najwięcej z tego wyjazdu, nie tylko tak zawodowo, ale właśnie tak jeszcze kulturalnie, to też element taki turystyczny. Oczywiście to jest jakby drugi plan w mniejszym zakresie, ale wyjeżdżają na pewno bardzo, bardzo zadowoleni, zintegrowani. No i też widzą, że oni sobie radzą nie tylko tutaj w szkole, ale mogli sobie poradzić samodzielnie za granicą. Często mają propozycje, nawet chwalą się, że pracodawcy proponują im, że jak chcą, to mogą przyjechać na wakacje i mają konkretne oferty pracy, także na pewno są zadowoleni.
1: Wspomniała Pani tu o tej przyjemnej stronie takiego wyjazdu, czyli tej rozrywkowo-kulturalnej, a proszę mi powiedzieć, jak z finansowaniem tych praktyk, takiego pobytu, i chociażby zwiedzania muzeum, na przykład odpłatnego zakupu biletu i tak dalej.
2: Projekt i pobyt uczniów jest w całości finansowany właśnie z Erasmusa. Także w różnych krajach było różnie, to znaczy czasami było tak, że uczniowie mieli na przykład śniadania, a obiady czy obiad o kolację musieli sobie samodzielnie zorganizować.

0: przygotowywać. We Włoszech mieliśmy tak, że były i śniadania, i obiad, o kolację, ale dostają kieszonkowe i potrafią i uczą się takiej gospodarności, bo dostają jakieś pieniądze i bywa tak, że uczniowie gdzieś stołują się rzeczywiście poza miejscem zakwaterowania, ale po jakimś czasie też przeliczają i uważają, że lepiej będzie, jak grupowo ugotują sobie jakiś obiad, także talenty kulinarne też się na takich wyjazdach
1: Pewnie lepiej pójść
0: ujawniają.
1: do kina na przykład, czy do muzeum za te pieniądze i wspólnie
0: I
1: ugotować
0: też
1: obiad.
0: jeżeli chodzi o wejścia do muzeum, czy jak ostatnio byli na Malcie, byli też w akwarium, płynęli na wyspę Gozo, Comino, to były pieniądze zaplanowane i to było wszystko finansowane z projektu Erasmus.
1: Podsumowując program Erasmus Plus w Zespole Szkół Technicznych, co należałoby podkreślić, żeby wybrzmiało?
2: W samych superlatywach możemy o tym projekcie powiedzieć, ponieważ no, jesteśmy chyba liderami we Wrocławku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich na realizację programu Erasmus+. Do tej pory nam się udało pozyskać na te 6 wyjazdów, no plus jeszcze możemy w to wliczyć wyjazdy studyjne do Niemiec i Czech, około 400 tysięcy euro. Razy 4 to mamy wskaźnik, jaka to jest skala wielkości tego projektu. Nasi oczywiście uczniowie muszą mieć świadomość, że są obywatelami Polski, ale przy okazji faktu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej, to także są obywatelami Europy. I w ten sposób oni, uczniowie, dzięki wyjazdom mogą się integrować lepiej z różnymi kulturami, mogą zobaczyć siebie w relacji z Niemcami, Czechami, Francuzami, Hiszpanami, Włochami. Chociaż jeszcze tam nie byliśmy, we Francji to przed nami. Do tej pory nam się udało odwiedzić 6 państw, bo zaczynaliśmy od, jak powiedziałem, od Hiszpanii, później były Włochy, później była Malta, następnie Cypr, Grecja i w tym roku znowu Malta po raz drugi. I to powoduje, że ci uczniowie rzeczywiście poznają tylko język tamtego państwa, język angielski szczególnie, a także poznają kulturę, zabytki, miejsce, w którym przebywają. To powoduje, że integrujemy się bardziej z Europą, bo to jest ten klucz, tak? Też musimy wiedzieć o tym, że nasi uczniowie bardzo dobrze się odnajdują w tych nowych miejscach, bo widzimy to z doświadczenia, że radzą sobie. Czy w miejscu pracy na zachodzie Europy, czy w przemieszczaniu się po państwach europejskich, czy w korzystaniu z dóbr kultury tam na miejscu, bo to jest niezwykle istotne dla nich, żeby właśnie posmakowali te elementy, które świadczą o kulturze Europy, o naszej historii, bo to jest przecież wspólna kultura. To są takie cechy niezwykłe, które pozwalają, że młody człowiek garnie się do tego projektu, bo w tym roku szkolnym mieliśmy więcej chętnych, jak co roku, niż miejsc, no ale ten element właśnie rekrutacji, czyli znajomość języka angielskiego w dobrym wymiarze, tak, zachowanie w szkole, tak, wyniki w nauczaniu, to powoduje, że możemy sobie śmiało rekrutować z naszej puli uczniów, którzy są rzeczywiście dobrze przygotowani do wyjazdów europejskich, korzystać w pełni.
1: To ja zapytam tak, trochę przewrotnie. No to skoro tych uczniów ciągle przybywa, tych znających język w zasadzie na pewno też, bo teraz prawie każdy młody człowiek już sobie daje radę w tym języku, to czy nie myśleliście Państwo, żeby postarać się o jeszcze więcej pieniędzy, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać z tego programu? Czy
2: Trzeba,
1: to już
2: tak.
1: jest niemożliwe, czy to już jest ten sufit możliwości finansowych?
2: W tym roku nam się kończy akredytacja, która trwała 6 lat, bo dzięki temu mogliśmy wyjechać do tych właśnie 6 państw i wziąć ze sobą około 170 uczniów, ale też to jest projekt, który pozwolił wyjechać na ten wyjazd zagraniczny dla około grupy 35 nauczycieli, tutaj szczególnie zawodowców, którzy mogli w ten sposób także doskonalić swoje umiejętności, bo uczestniczyli w kursie języka angielskiego zawodowego oraz także z obserwacji praktyk uczniowskich, job shadowing, co pozwoliło tym nauczycielom wzbogacić swój warsztat pracy, a też ci nauczyciele myślę, że mogli z powodzeniem przywieźć pewne metody pracy, te zachodnie metody pracy z uczniami tam, w tamtejszym miejscu, do naszej szkoły. I tu jest ciekawostka, proszę Państwa, że można powiedzieć śmiało, że my nie odbiegamy od Europy Zachodniej. Są obszary, gdzie nasi uczniowie lepiej się sprawują, nawet niech tam w tamtejszych szkołach czy miejscach pracy, dlatego że nasze szkoły świetnie przygotowują uczniów do rynku pracy, do studiowania na poziomie studiów wyższych, do pracy, do tworzenia własnego biznesu. To był niezwykle dla nas ważny, taki cenny element poznawczy, że wiemy, z kim jedziemy i wiemy, że nie mamy się czego wstydzić, tak? Nie jesteśmy gorsi, a często jesteśmy lepsi od rówieśników z Europy Zachodniej.
1: Panie dyrektorze, nie wiem, czy to było świadome z pana strony, że uniknął pan odpowiedzi na moje pytanie. Bo ja zapytałam, czy jest szansa na to, że będzie więcej pieniędzy, że program będzie kontynuowany, skoro się w tej chwili kończy ta akredytacja. Będziecie Państwo dokładać starań, żeby więcej młodzieży mogło skorzystać, no, z takiego doświadczenia.
2: Ja mogę odpowiedzieć, dlatego że te

0: Pierwsze projekty, które robiliśmy w roku 2021, to były kwoty rzędu 50 tysięcy euro. Ta ostatnia kwota to jest 67 tysięcy euro, czyli z roku na rok te pieniążki są coraz większe i przez to możemy brać większe grupy uczniów. Na nową perspektywę przygotowujemy pomysły tak, żeby zbierać większą grupę nie tylko uczniów, także i nauczycieli, bo myślimy o tym, żeby włączyć grupy językowe nauczycieli do szkoleń w Unii Europejskiej i zwiększyć liczebność uczniów z naszej szkoły. Ale pamiętajmy też o jednym, że my te projekty jako zespół szkół technicznych piszemy samodzielnie. Nie korzystamy z firm zewnętrznych, tak? To nasz zespół szkolny, tutaj powołany przez nasze środowisko, tworzy te projekty, przygotowuje dokumentację, wyszukujemy miejsc realizacji praktyk zawodowych, miejsc, gdzie jedziemy, liczymy, jakie są duże pieniążki, no i to oczywiście wszystko się spełnia, więc to jest taka łatwa rola,
1: Tym
0: ale i
1: większa
0: tego się, tak,
1: satysfakcja.
0: no niesamowita, ponieważ możemy się cieszyć z tego właśnie, że no jesteśmy liderem chyba w tej chwili, jak powiedziałem wcześniej, w kształceniu zawodowym, bo do naszej szkoły włączyliśmy koniecznie ten komponent kształcenia międzynarodowego, że nasi uczniowie nie tylko poznają nasze warunki edukacji, ale także mogą uczestniczyć praktycznie, namacalnie w realizacji nauki to w państwach Unii Europejskiej.
1: Krótko mówiąc, proszę Państwa, dyrekcja szkoły i cały zespół, który pracuje nad programem Erasmus+, to padło z ust pana dyrektora, postara się, żeby tych pieniędzy było jeszcze
0: To z
1: więcej.
0: pewnością.
1: Tak, to tak
0: Tak,
1: na
0: możemy to obiecać.
1: podsumowanie. Natomiast chciałam jeszcze zapytać, bo to nie jest jedyny projekt, który realizujecie w szkole z udziałem środków zewnętrznych.
2: Tak, od marca 2025 roku realizujemy projekt dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy i projekt realizowany jest przez miasto Włocławek w partnerstwie z firmą Syntea. I właśnie teraz uczniowie naszej szkoły biorą udział w stażach zawodowych, także nie tylko mieli okazję być na Erasmusie i tam brać udział w praktykach zagranicznych, ale właśnie w lipcu i sierpniu odbywają staże zawodowe w lokalnych firmach, gdzie nabywają umiejętności, doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Poza tym w ramach tego projektu mają zajęcia z doradztwa zawodowego, przygotowujące do egzaminu zawodowego czy z matematyki technicznej, ale także przygotowaliśmy dla nich propozycje różnego rodzaju kursów i są to takie kursy zawodowe jak na przykład sterowanie obrabiarek numerycznych czy modelowanie i skanowanie, druk 3D, obsługa zrobotyzowanych stanowisk zrobotyzowanych, ale także zupełnie odbiegające od profilu naszej szkoły, chociażby stylizacja paznokci z elementami pielęgnacji stóp i dłoni, przygotowanie deserów restauracyjnych i to są kursy, które się kończą egzaminem zawodowym, praktycznym i teoretycznym. I uczeń na koniec dostaje certyfikat potwierdzający kwalifikacje, który jest wpisany w rejestr zintegrowanego systemu kształcenia i jest to dokument akceptowalny, uznawalny i w ten sposób nasz uczeń czy później absolwent staje się atrakcyjniejszy na rynku pracy. I w ramach tego projektu również swoje kwalifikacje podnosili nauczyciele. Dwie grupy nauczycieli skończyły kurs zarządzania konfliktami w organizacji czy wykorzystywania narzędzi VR w dydaktyce. Takim mniejszym, jeszcze dopowiem, bo mniejszym, bo kilkumiesięcznym projektem był projekt w ramach lokalnej grupy działania. My go nazwaliśmy Klub Młodzieżowy Level Up, na który pozyskaliśmy ponad 60 tysięcy złotych. I w ramach tego projektu odbywały się zajęcia siatkówki, zajęcia sportowe. I ta grupa naszych siatkarzy wyjechała na mecz reprezentacji Polski do Łodzi. Tam odbywał się mecz towarzyski Polska-Brazylia na Atlas Arenie, także mogli doświadczyć takich prawdziwych sportowych emocji. A druga grupa brała udział w warsztatach aktorskich, modowych, kulinarnych i adresatem tego projektu byli uczniowie naszej szkoły, ale zamieszkujący miasto Włocławek.
1: Te dwa projekty już też dobiegły końca, rozumiem, o których pani wspomniała.
2: Ten klub młodzieżowy Level Up skończyliśmy w październiku, natomiast projekt kształcenie zawodowe trwa do przyszłego roku. Także a w tym roku kończą staże zawodowe, bo uczniowie odbywali staże zawodowe w tamte wakacje i w sumie 78 osób uczestniczy w stażach zawodowych, a łącznie w tym projekcie dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ma wziąć udział 378 uczniów naszej szkoły.
1: Podsumowując, jak tak słucham Państwa, to się okazuje, że w Zespole Szkół Technicznych

0: technicznych, to nie tylko technicznych i zawodowych przedmiotów można się nauczyć, ale całkiem przyjemnie spędzić czas, rozwinąć swoje horyzonty, liznąć kultury i tradycji tej nie tylko naszej, ale również tej najstarszej części Europy. No fajnie to słyszeć, bo do tej pory jakby technika, szkoły zawodowe kojarzyły się tylko z praktykami w szkole i takim, no, że tak powiem, niezbyt czystymi rękoma, tak? Jak się od tych maszyn
1: To prawda,
0: odchodziło,
1: tak.
0: te czasy już minęły, rozumiem.
1: To już
0: Przez,
1: przeszłość,
0: tak.
1: dlatego że dzisiaj kształcenie zawodowe odbywa się na nowych urządzeniach, maszynach, które są czyste, tak? Nie przy fartuchu, stoimy przy maszynie. A też co chciałem powiedzieć, że szkoła zawodowa dzisiaj to nie tylko właśnie zajęcia praktyczne, to także zajęcia ogólnokształcące, zajęcia, które rozwijają różne kompetencje. Tutaj w naszej szkole te wyjazdy właśnie erasmusowskie czy inne pozwalają rozwinąć horyzonty młodych ludzi, bo oni po ukończeniu szkoły technicznej w zespole szkół technicznych mogą z powodzeniem podjąć naukę na studiach, mogą kształcić się dalej, mogą pójść do pracy, tak? To jest niezwykle ważna cecha, lub no po prostu założyć własną działalność gospodarczą. To są te trzy możliwości, które rozwijają ich no, paletę jakby, jak gdyby wyboru drogi życiowej. Tu chciałem jeszcze powiedzieć, że te projekty, które w szkole realizujemy w tym roku szkolnym, pozwalają również doposażyć szkołę, bo dzięki jednemu z tych projektów możemy pozyskać, mamy to już przygotowane, dokumentację i czekamy na przetarg, cztery pracownie zawodowe. Tu mam tu na myśli pracownie informatyki, pracownie mechatroniki, pracownie robotyki. To będzie niezwykle istotny czynnik, wkład taki finansowy, rzeczowy w rozwój bazy technicznej szkoły, no bo chcemy przede wszystkim. Walczymy też o to, żeby nasza szkoła była najnowszą, najnowocześniejszą szkołą, nie tylko jeśli chodzi o budynek, bo to mamy już gwarantowane, tylko jeśli chodzi również o pomoce dydaktyczne do dyspozycji naszych uczniów. I dzięki temu z powodzeniem możemy patrzeć w przyszłość, ponieważ jesteśmy otwarci i spodziewamy się w naborze na nowy rok szkolny chętnych do kierunków mechatronika, robotyka, informatyka, reklama, obróbka CNC, także i elementy spawania. To wszystko będzie w następnym roku szkolnym
0: Myślę,
1: zdarzane.
0: że młodzi ludzie, a szczególnie ich rodzice, bo nie ukrywajmy, rodzice odgrywają wciąż dużą rolę przy wyborze tej szkoły pierwszej po zakończeniu podstawówki, po usłyszeniu tego, o czym Państwo mówiliście, nie będą mieli wątpliwości, aby miejsc wystarczyło i żebyście nie musieli z kwitkiem odsyłać
1: Jednak
0: żadnego
1: tak.
0: ucznia.
1: Jednak zawsze warto, panie doktorze, powiedzieć o tym, że szkoły zawodowe dzisiaj są na topie, dlatego że gwarantują miejsce pracy. Po ukończeniu szkoły absolwent może z powodzeniem podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Mamy także na swoim koncie konkurs z Urzędem Pracy w Toruniu, który naszą szkołę wyróżnił z uwagi na fakt, że nasi absolwenci podejmują pracę w wyuczonym zawodzie. To jesteśmy w tym momencie też w czołówce takich szkół w naszym mieście czy w naszym regionie. To jest niezwykle ważna cecha szkoły zawodowej, tak? A oprócz tego, no dzisiaj oczywiście przemysł potrzebuje ludzi wykształconych, którzy znają elementy sterowania maszynowego, CNC, znają mechatronikę, znają automatykę, znają robotykę, bo to jest dzisiaj postęp, to jest technologia. A technologii nauczymy się głównie w szkołach zawodowych, dobrze
0: I to by
1: doposażonych.
0: było na tyle, bo to już zakrawa na reklamę. Dziękuję bardzo Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Anna Kania, wicedyrektor Zespołu Szkół
1: Dziękuję.
0: Technicznych, Donat Marszałek, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa i dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypi.

0: i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski Oczami Młodych. Zwycięskie prace mogą również Państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie Państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiadał mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo Wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kłupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny.

0: różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety, ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia 2-letniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłupki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że

0: przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. Można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się

pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w

0: toczyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego. Tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj posłowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek. Prezydent miasta Wrocław

0: Owek oraz starosta włocławski.
1: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
2: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
1: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
0: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
3: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja. gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami.

0: kobietami, jak się bawdać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10.00 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14.00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu Czyja to Walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na Walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim. Brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz, od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i

0: akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa.

0: Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem odnajduje się również we współczesnych wnętrzach.
1: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
0: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach.

0: Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
1: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
0: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
2: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
3: Już po raz drugi spotykamy się w Kłubce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłubka. Powstanie Zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety, ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali, siedmiu z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych siedmiu powstańców, trzech się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast czterech, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
2: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
3: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania. ale

0: Również i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej, bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz Zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji.

0: No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
2: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
2: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
2: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
5: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować

0: może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zaopiekalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który no, był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upublicznić.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa, obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
4: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
3: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
5: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą

0: u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja, fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14:00 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13:30 na Stadionie Sportowym w Bątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14:00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10:00 w Parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14:00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14:00 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17:00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w Amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekaj.

0: Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
3: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli

0: Ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo niewielkich, wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
1: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać, to nie jest żadna forma pożyczki, nie trzeba mieć wkładu własnego.
0: Dokładnie tak, nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych, tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na

na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście

0: i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których Pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska, i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani Marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Hel, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel, i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc To połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle

0: trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka. Wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce.

0: Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
0: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca

0: wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Wrocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję, panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
2: Dzień dobry państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni państwo, jeżeli mają państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
3: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
4: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później

0: I mamy następną grupę, tak zwanych młodzików, też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wierzchowcy?
0: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawianych zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 700.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
4: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy. A przede wszystkim widzi. Szczególnie

0: Serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również Państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie Państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo Wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tadeusz Rajs mówi, pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia Powstania Zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce Powstania Styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kłupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału.

0: udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to Powstanie Zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii Tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie Zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania. Ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłupki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat

0: właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego, urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, który jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, są, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
4: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
4: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka,

0: szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
0: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, które znajduje się w Miszyszach, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem do 2000, ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
2: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
3: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsc, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
4: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie.

0: macie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu wrocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
2: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
3: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
2: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
4: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi taka twoja uroda. a to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00. Zapraszam bardzo serdecznie.

0: a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczek. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na Stadionie Sportowym w Bątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17.00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18.00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19.00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20.00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14.00 w Amfiteatrze, od 17.00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka.

12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jak od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze ścięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały utylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi, aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę. Stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
3: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. No wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
4: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90., natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. No myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
5: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
0: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęć wody pitnej dla regionu.
6: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
0: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
7: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią.
8: Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słojeszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
9: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
10: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlak,

0: turystyczne wespole z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Weherowem przez właśnie gminę Choczewo.
1: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
2: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, a jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, omijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
0: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, taki, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
1: Przejazdy Meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słajszewie.
0: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu. Po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
3: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
1: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
0: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
2: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też Zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
3: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
4: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg

0: ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
1: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
0: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
2: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie czwarty tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kolstych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
3: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się tramami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie czwartego toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że jest to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
2: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
3: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągów, które pozwoli na to, żeby te pociągi wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście, jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
2: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą przepustowość.
3: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie tej dokumentacji odpowiada na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
4: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz w Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
5: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania

0: korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie - Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
0: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli z niego mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
2: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
3: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
2: Linia działa w formule hop on, hop off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt Samorządu Województwa Podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
4: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
5: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie, ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli, 3 przejazdy dziennie.
2: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8:30, 12:30 i 16:00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10:50, 14:50 i 18:20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
6: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
7: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu przy dużej współpracy.

0: pracy wszystkich służb mundurowych. Po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
1: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policją w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
2: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
3: Zawsze może coś się wydarzyć. Musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
4: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
5: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
6: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się. To już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
7: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
8: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
9: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne?
2: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
10: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów i do bio i zmieszanych. To żmiję troszkę, słyszałam.
11: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
12: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
13: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
14: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
2: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
15: Kochani, życzę wam, żeby te wakacje były dla was bezpieczne. Żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
2: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
16: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie oceny ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
17: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
18: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
19: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowania.

0: nie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
1: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
2: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
0: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje w Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który ubolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje, jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
1: To oczywiście jeden z etapów konkursu, ocena, ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
3: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
4: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
5: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
6: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
4: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
7: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać, 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także i z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych strojach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
4: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
5: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
7: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
4: I oby całe lato było tak przyjemne, jak jego rozpoczęcie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergomet wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko, pierwsza

0: Siedziba Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
3: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mu i wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze, i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy

0: podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię wrocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Wrocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Wrocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Wrocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy,

0: zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania. Ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia 2-letniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na

0: ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
1: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
0: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no, na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
1: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
0: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
2: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
3: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
1: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
3: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
3: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tam tego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw.

0: gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
1: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trzcikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trzcikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trzcikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
2: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
3: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
2: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
4: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
5: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
4: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie cieszy na pewno fakt, że te

postępowania prowadzone przez prokuraturę są, to oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach

0: zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13:00 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14:00.
1: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13:00, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14:00 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
0: Również w sobotę o godzinie 13:30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14:00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10:00 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14:00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14:00 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17:00 Teatr Forum Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w amfiteatrze, od 17:00 na skwerku miejskim brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon.
0: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor, witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy, czekają rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc

0: Ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
1: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
0: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatku, tak naprawdę, kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie nieomalże każdy. Także zachęcam do aplikowania 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych...

0: Pani, pani
1: dotacji.
0: redaktor, jest pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren.

0: naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.com

greenweek.pl. Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się już od 11 lat.

0: Nastolatkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj dokładnie się

0: się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
1: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
2: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwanych młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną, na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo no nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarski?
2: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawianych zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
0: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18

0: letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt

0: mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
2: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mu i wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
3: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako

0: jednostka zamawiająca z ramienia miasta. Wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
1: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
0: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
2: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
3: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
2: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
3: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie.

0: Mówię z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no, na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to

0: są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
1: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
0: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleń.

0: polskiej historiografii te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
1: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
0: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było. Natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
0: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
3: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
4: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trocikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstań

0: tego, który no, był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania Zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
4: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
3: Do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
5: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować

0: paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14:00 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13:30 na Stadionie Sportowym w Bątkowie wystartuje Festyn Strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14:00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10:00 w parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14:00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14:00 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17:00 Teatr Form Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w amfiteatrze, od 17:00 na skwerku miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy

0: Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jak od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze ścięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały utylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi. Aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę, stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
3: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
4: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90., natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. Myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
5: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
0: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęcia wody pitnej dla regionu.
6: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy

0: również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
1: Służby środowiskowe zapowiadają dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów, dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
2: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią. Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słojeszewo oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
3: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
4: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
2: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
5: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, a jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, omijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
4: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, taki, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
2: Przejazdy Meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słojszewie.
4: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu. Po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
3: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
2: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: Trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek

0: Z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
2: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
1: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
3: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
1: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
4: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
1: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
5: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
1: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
6: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie czwarty tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kolstych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
7: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się torami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie czwartego toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
6: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
7: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągu, które pozwoli na to, żeby te pociągi wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większej możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
6: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję

0: zwiększającą przepustowość.
1: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac dokumentacyjnych dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska-Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz-Gdański-Straszyn. Przygotowanie do tej dokumentacji odpowie nam na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
2: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
3: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk, i oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie-Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
2: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
3: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
2: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
4: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
5: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
4: Linia działa w formule hop-on, hop-off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny

0: Projekt samorządu województwa podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
1: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
2: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie. Ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli. 3 przejazdy dziennie.
0: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8:30, 12:30 i 16:00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10:50, 14:50 i 18:20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
3: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
4: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja, jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu, przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych, po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
5: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policji w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
3: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
6: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
7: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
8: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu, zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
9: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się, to już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
10: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
11: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
12: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji, co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne.
3: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
13: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów i do bio i zmieszanych. To żmija troszkę słyszałam.
14: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
15: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
16: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
17: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.

0: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
1: Kochani, życzę wam, żeby te wakacje były dla was bezpieczne. Żeby od malucha do takiego młodego człowieka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
0: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
2: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie oceny ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
3: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
4: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
5: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
3: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
4: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
5: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje z Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który ubolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje, jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
3: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena, ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
6: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
7: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
8: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie jest towarzyszenie.

0: zorganizowała nam tutaj rozpoczęcie sezonu nasze.
1: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem, ale też wyrazem szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
2: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
3: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać, 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych stroniach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
2: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
0: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
3: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
2: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało w wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizyku. Ja wywitam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekają rolnicy i te uprawy. Więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski. I co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni. Dzisiaj jest taki plan. Natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Wydatku, tak naprawdę, kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawy.

0: stawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 000 euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie nieomalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 000 i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami.

Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie z portem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych

0: środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to
1: I to
0: dobre.
1: jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Hel, drugi do Kołobrzegu, ruszają
0: I jeszcze
1: już wkrótce.
0: Borsuk, jeszcze Borsuk,
1: Borsuk.
0: jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały dwa kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie
1: No nie,
0: opłaca.
1: pół dnia stoimy w
0: Pół
1: korku,
0: dnia
1: tak.
0: stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągu w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka. Wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji.
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak,

0: Także jubileusz odbywa się po imprez sportowych. Również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach, wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. i

0: Przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
2: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
3: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwanych młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo no nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
2: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarski?
3: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy,

0: My namawiamy, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
2: Ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galę, galą po prostu całą jubileuszową, odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojancika, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest

0: obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
1: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
2: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Obchody jubileuszu 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
3: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mój wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają

0: wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni Państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
1: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię wrocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Wrocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Wrocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Wrocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać. Podlegać sprawdzeniu będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
3: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
2: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
1: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kułtuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
4: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni.

0: pani do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
1: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
0: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia 2-letniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoboża, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, Będę mówił o

0: mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
1: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
0: Nie, nie, dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no, na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
1: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
0: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
2: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
3: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
1: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
3: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne, na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
2: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
3: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma, został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
2: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd

0: Skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy, i też nie będę ukrywać, że te prelekcje, i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
1: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trącikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Cikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków, także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskim rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj po słowie z panem doktorem Trącikowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zabajkalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
2: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
3: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
2: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
4: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
5: niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
4: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są, to oznacza,

0: oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Wrocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
2: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych z Cukrzycą. Ich przedstawicielki i przedstawiciele będą robić badania poziomu cukru we krwi, będą edukować, rozmawiać z Państwem. Dla pierwszych 120 osób, dzięki pani Ani Kokocińskiej, udało nam się zorganizować paski do badania również kwasu moczowego. Będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że część osób mówi, taka twoja uroda. A to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas Fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak. Zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstorii i z powrotem, pani dr Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13.30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14.00 rozpocznie się także powitanie lata w Osiemcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10 w parku na Słodowie we Wrocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Witaj Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
3: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany

0: Zaplanowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17 Teatr Form Wielu Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych. Portret Doriana Greya. Kończymy o 20 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14 w Amfiteatrze, od 17 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizyku, ja witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, Pani Marszałek.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich telewidzów.
0: Pani Marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka słów, kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat.

co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekają rolnicy i te uprawy, więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek, jechałam akurat

0: do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
1: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
0: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat, ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, niemalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych
0: Pani
1: dotacji.
0: redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Społecznej.

0: sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem jako województwo, to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę. I uważam, że jest to potrzebne i jest to dobre.
1: To jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać, przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których Pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani Marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Held, drugi do Kołobrzegu ruszają.
0: I jeszcze Borsuk. Jeszcze Borsuk. Tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ na

0: do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały 2 kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel, i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku.
0: Pół dnia stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły, natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka, wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody tam na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do kujawsko-pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe,

Free mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886 rok, jest datą pierwszego założenia naszego towarzystwa. Dodam tak, że jest to najstarsze towarzystwo wioślarskie i klub sportowy we Włocławku, najstarszy klub w województwie kujawsko-pomorskim i trzeci klub najstarszy wioślarski w Polsce. Czyli jak ja to sobie zawsze mówiłem, z biegiem Wisły, pierwsza 1798 jest WTW Warszawa, 1882 jest Płock, no i zatrzymujemy się u nas jako trzecie miejsce 1886. Miło nam tutaj powitać wszystkich, bo chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się po imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Chcemy, żeby wybrzmiało, że najstarszy klub w Włocławku jest, działa i uważam, że będzie nadal działał, bo mamy chętnych zawodników, mamy bazę taką, jaką mamy. Staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140

0: 40 lat zobowiązuje nas, jesteśmy dumni z naszej działalności, z naszych zawodników i uważam, że dalej praca nasza będzie też owocna, żeby powiększyć nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Więcej na pewno będziemy mogli usłyszeć podczas jubileuszu. Panie prezydencie, co dla miasta Włocławek oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe?
2: Witam Państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, Pałac Wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma dziś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka, są to sporty walki, jest to lekkoatletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry Państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego, że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji i konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Okay. Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta.

0: Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
1: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
2: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwanych młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś jest zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no, niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no, wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no, osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną, na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo no nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
1: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarski?
2: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawianych zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają, naprawdę można powiedzieć, że zostają.
1: Dziękuję.
0: Ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę.

0: zgodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: 140 lat historii, sportowych sukcesów i wychowywania kolejnych pokoleń mistrzów. W tym roku Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie będzie obchodzić jubileusz 140-lecia swojej działalności. To jeden z najstarszych klubów wioślarskich w Polsce, którego zawodnicy od lat z powodzeniem rywalizują na krajowych i międzynarodowych regatach.
1: Chcemy to 140-lecie naprawdę upamiętnić pewnymi spotkaniami. Główną galą po prostu całą jubileuszową odbędzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim ufundowanym, powiedzmy sobie, przez Jerzego Bojańczyka. Jeszcze są tam znaki. Będzie to 21 listopada. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego.
0: Jubileusz będzie okazją nie tylko do przypomnienia bogatej historii klubu, ale także do spotkania byłych i obecnych zawodników, trenerów oraz działaczy. Władze Włocławka podkreślają, że 140-lecie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego to ważne wydarzenie dla całego miasta i doskonała okazja do uhonorowania osób, które przez lata tworzyły historię klubu.
2: Bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii przede wszystkim ludzi, działaczy, zawodników, trenerów. To jest także historia miasta. Historia miasta w tym miejscu akurat, w którym jesteśmy, to jest niedaleko pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego.
0: Znaczenie WTW dostrzegają również władze województwa. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, kluby z tak długą tradycją są ważnym elementem promocji regionu. Dlatego mogą liczyć na wsparcie w ramach programów i dotacji przeznaczonych na rozwój sportu.
3: Dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
0: Obchody jubileuszu

0: Stulecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapowiadają się wyjątkowo. Organizatorzy przygotowują szereg wydarzeń, które mają przypomnieć historię klubu, jego największe sukcesy oraz ludzi, którzy przez dziesięciolecia budowali markę włocławskiego wioślarstwa. Włocławski Fajans po raz kolejny udowadnia, że lokalne rzemiosło może z powodzeniem promować region na międzynarodowej arenie. Tym razem charakterystyczna ceramika trafiła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie przez kilka dni prezentowana była na specjalnej wystawie przygotowanej z myślą o europosłach i gościach z całej Europy. Ekspozycja pokazuje zarówno klasyczne, ręcznie malowane wyroby, z których Włocławek słynie od pokoleń, jak i współczesne projekty inspirowane tradycyjnym wzornictwem. Wśród prezentowanych prac znalazły się m.in. talerze, filiżanki, patery, lampy oraz dekoracje, które pokazują, że fajans z powodzeniem znajduje się również we współczesnych wnętrzach.
1: Fajans z Włocławka przez dekady był obecny w wielu polskich domach. Wzory, które całe pokolenia Polaków znają z domów swoich dziadków i rodziców, dziś możemy oglądać w nowych odsłonach. Dziękuję panu Tyberiuszowi Rajsowi, dzięki któremu dzisiaj tu jesteśmy. Jego pasja, zaangażowanie i talent to prawdziwy skarb Włocławka, o którym powinna usłyszeć cała Europa. I dzisiaj słyszy, a przede wszystkim widzi. Szczególnie serdecznie chciałbym powitać uczniów ze szkoły w Aleksandrowie Kujawskim, Rypinie i Włocławku, które wygrały organizowany przeze mnie konkurs Fajans Włocławski oczami młodych. Zwycięskie prace mogą również państwo tutaj podziwiać. O, to właśnie te. To dzięki zaangażowaniu i talentom naszej młodzieży tradycyjne zawody czy rzemiosło może przetrwać. Dziękuję, że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie do Brukseli. Witam serdecznie raz jeszcze. Ogromne podziękowania należą się także mojemu zespołowi, który przez wiele miesięcy przygotowywał tę wystawę. Za koncepcję artystyczną, projekt plansz, wszystkie szczegóły organizacyjne oraz spełnienie szeregu wymogów związanych z organizacją tego rodzaju wydarzeń w Parlamencie Europejskim. A wierzcie państwo, jako odpowiedzialny za te kwestie kwestor, wiem, że jest ich niemało. Odpowiada mu i wspaniały zespół w Bydgoszczy, Włocławku i Brukseli. Najlepszym dowodem na to, że ich praca przyniosła znakomity efekt, jest fakt, że za każdym razem, kiedy przechodzę tutaj tym korytarzem, widzę osoby zatrzymujące się przy wystawie i z zainteresowaniem ją oglądające. Paulino, Magdo, Agnieszko, Maćku, Tomku i Rafale, bardzo wam serdecznie dziękuję za czas i zaangażowanie poświęcone w pracy nad tym projektem. Efekt jest wspaniały. Zapraszam teraz do zwiedzania wystawy, poznawania historii włocławskiego fajansu i odkrywania jego piękna, zamkniętego zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych formach. Po mojej prawej stronie będzie można zobaczyć, dzięki malarkom z fabryki fajansu we Włocławku, a pan Tyberiusz Rajs mówi o manufakturze i rzeczywiście manufakturze, manufaktura, coś wyrabiane ręcznie i to właśnie należy podkreślić. Powstają te piękne wzory, które przyciągają wzrok wszystkich odwiedzających naszą wystawę i przechodzących tędy. Szanowni państwo, wystawa niniejszym jest otwarta. Zapraszam.
0: W wystawie towarzyszyły także pokazy ręcznego malowania ceramiki. Odwiedzający mogli nie tylko poznać historię włocławskiego fajansu, ale również spróbować własnych sił w tworzeniu charakterystycznych wzorów pod okiem artystek z Włocławka. Za organizację ekspozycji odpowiadał europoseł Kosma Złotowski we współpracy z Fabryką Fajansu Włocławek. To kolejna inicjatywa promująca jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta poza granicami Polski. Telenowela z budową zielonych terenów Śródmieścia trwa. Terminy zakończenia prac zmieniały się. Najpierw luty, potem marzec, maj i w końcu czerwiec. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w zeszłym tygodniu od zastępcy prezydenta Włocławka Jarosława Zdanowskiego, Balzola miała czas do piątku 26 czerwca zgłosić inwestycję do odbiorów. I zgłosiła. Piłeczka była po stronie władz miasta.
2: Wykonawca zgłosił do zamawiającego, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, wniosek o gotowość do odbioru. My jako jednostka zamawiająca z ramienia miasta wyznaczyliśmy ten odbiór na dzień 10 lipca na godzinę 12 na terenie budowy, więc na tych wszystkich ulicach wchodzących w skład inwestycji będą te odbiory się odbywać, podlegać sprawdzeniu.

0: To będzie przede wszystkim jakość wykonanych robót, czy wszystko zostało wykonane oraz czy jest to zgodne z dokumentacją. Na dzień dzisiejszy przed odbiorem nie ma mowy o żadnych karach. Także jak władze miasta podkreślały, nie ma mowy również o kolejnych nowych terminach, a powiem tylko, że no podlegać sprawdzeniu będzie branża sanitarna, branża drogowa, jest tego sporo, więc także teletechniczna, energetyczna, jak wszyscy wiemy, także zieleń.
1: Czyli można powiedzieć, że siłą rzeczy ten termin został i tak niejako wydłużony o blisko 2 tygodnie.
0: No tak, tylko że to od nas by zależało, kiedy ten termin wyznaczymy. Zgodnie z prawem jest wyznaczony na 10 lipca, jeszcze raz mówię, na 12. No, będziemy sprawdzać, jak to zostało wykonane. Jeśli będą uwagi, zastrzeżenia, będą rozmowy z wykonawcą.
2: Z postępu prac wynika, że do 10 lipca część drogowa i infrastrukturalna będzie zakończona. Co z nasadzaniami zieleni? Balzola ma jeszcze tydzień. W Kupce odbyła się uroczystość upamiętnienia 160. rocznicy zdławienia powstania zabajkalskiego 1866 oraz druga międzynarodowa konferencja naukowa między buntem a pamięcią. Powstanie wybuchło w Kłutuku. Za broń chwycili Polacy zesłani na Syberię po klęsce powstania styczniowego.
3: Już po raz drugi spotykamy się w Kupce, kontynuując rozważania dotyczące udziału mieszkańców małej naszej ojczyzny w różnych zrywach narodowościowych. Tym zrywem, którym dzisiaj będziemy się zajmowali, jest to powstanie zabajkalskie, które wybuchło 24 czerwca 1866 roku w okolicach jeziora Bajkał. A kto w tym powstaniu brał udział? A mianowicie w tym powstaniu brał udział Narcyz Celiński, szlachcic, urodzony 27 stycznia 1820 roku w Lutoborzu w parafii tutejszej, czyli w parafii Kłupka. Powstanie zabajkalskie był to ostatni zryw niepodległościowy, który wybuchł na Syberii, a konkretnie w okolicach jeziora Bajkał. Tam polscy zesłańcy, ci, którzy brali udział w powstaniu styczniowym, zorganizowali się i 24 czerwca 1866 roku wzniecili ten bunt. No niestety ich było 721, różne źródła różnie podają, uczestników i oni pracując przy budowie dróg wokół jeziora Bajkał, no byli, musieli być rozkuci z kajdan, jak rozpoczynali pracę. Wykorzystując to, że zostali rozkuci z kajdan, napadali na strażników, tych, którzy ich pilnowali, zabierali im konie, broń i tak powstała ta grupa powstańcza. No niestety ze względu na liczebność wojsk carskich, to ten zryw skończył się niepowodzeniem i oni, ci powstańcy zabajkalscy, zostali zatrzymani, zawróceni do Irkucka. Po procesie sądowym zostali 7 z nich, z tak zwanej pierwszej kategorii, zostało skazanych na śmierć. Z tych 7 powstańców, 3 się niejako wykupiło od kary śmierci, natomiast 4, a mianowicie Narcyz Celiński, Gustaw Szaramowicz, Władysław Kotkowski i Jakub Reiner, zostali straceni, skazani na karę śmierci przez rozstrzelanie. I w dniu 27 listopada 1866 roku na przedmieściach Irkucka wyrok został wykonany.
2: Program konferencji był bardzo bogaty. Prelekcje wygłosił szereg uznanych naukowców zajmujących się różnymi aspektami dotyczącymi obecności Polaków na Syberii.
3: Dzisiaj będziemy mogli dowiedzieć się od znamienitych prelegentów. Będą to profesorowie z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak również profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy mogli się dowiedzieć o

0: szczegółach tych działań, które były prowadzone właśnie tam podczas powstania, ale również, i tu chcę zwrócić uwagę, przepraszam, że dokonam promocji swojego referatu, a mianowicie ja po raz pierwszy będę chciał w swoim wystąpieniu poruszyć kwestię edukacji historycznej społeczności tak zwanych małych ojczyzn, czyli jak przykład powstania zabajkalskiego możemy wykorzystać tu w nauczaniu historii regionalnej. Bo z mojego doświadczenia dwuletniego, od 2 lat zajmuję się tą problematyką, a w ogóle genealogią od lat 15, wynika, że jest jeszcze zbyt mała wiedza historyczna wśród naszej społeczności na temat właśnie zrywów narodowych, a szczególnie udziału mieszkańców naszych terenów, tu Lutoborza, Kłubki, powiatu włocławskiego, jest zbyt mało wiedzy na temat właśnie udziału tych mieszkańców w zrywach narodowych. I się okazuje, że przypadki tych obywateli, którzy mieszkali na naszych terenach i pochodzili z naszych terenów, oni brali udział w tworzeniu historii Polski i historii Europy. To jest bardzo istotna sprawa i w tej chwili zajmujemy się identyfikacją kolejnych osób, które pochodziły z naszych terenów. Przykładem jest, temu będzie poświęcona przyszłoroczna konferencja, a mianowicie postać Zdzisława Celińskiego. Zdzisław Celiński to był bratanek Narcyza Celińskiego, syn Józefa Celińskiego urodzonego w Lutoborzu, który po nieudanym powstaniu styczniowym wyemigrował do Francji, a tam z Francji zrobił wykształcenie, był inżynierem i tam z Francji w roku 1885 wyemigrował do Argentyny. Ja w przyszłym roku najprawdopodobniej będę kontynuował badania nad osobą Zdzisława Celińskiego. Właśnie niewykluczone, połączone to będzie z wyjazdem do Rosario. Do Rosario, miasto, w którym żył i pracował Zdzisław Celiński. Nawiasem, urodzony w roku 1847 we Włocławku. Także Zdzisław urodził się we Włocławku, a jego ojciec Józef urodził się w Lutoworzu. Józef był bratem, rodzonym bratem Narcyza Celińskiego.
1: Doktor Adam Jaskulski opowiedział historię Wierszyny, wsi syberyjskiej założonej przez polskich migrantów. Co ciekawe, nasi rodacy osiedlili się tam dobrowolnie.
2: Ja akurat nie będę mówił o powstaniu zabajkalskim, ale też o Syberii, też o Polakach na Syberii, ale trochę późniejszych, że tak powiem, będę mówił o mieszkańcach Wierszyny, takiej polskiej wsi na Syberii, która została założona przez dobrowolnych polskich migrantów na początku XX wieku.
3: Właśnie, skąd się wzięli dobrowolni migranci na terenie Syberii? To były jakieś rodziny Sybiraków, którzy zostali skazani? Jak to wyglądało?
2: Nie, to dobrowolni migranci wzięli się... No oczywiście to są czasy, kiedy Polska była częścią Cesarstwa Rosyjskiego i początek XX wieku to też reforma, taka słynna reforma Agarna Stołopina, której jednym z aspektów była kolonizacja Syberii. I Polacy właśnie w ramach tej kolonizacji Syberii zostali, że tak powiem, zachęceni do wyjazdu na Syberię poprzez na przykład podarowanie im ziemi, poprzez no na początkowym etapie też przebywania na Syberii mieli też zapewnione środki na adaptację, więc nam się Syberia zazwyczaj kojarzy właśnie z jakimiś przymusowymi zesłaniami, tak, po powstaniu styczniowym zwłaszcza, ale okazuje się, o tym się trochę rzadziej mówi, że też była dobrowolna migracja z Polski na Syberii. Właśnie ci mieszkańcy Wierszyny obecnie to są przodkowie właśnie tych dobrowolnych migrantów na Syberii.
3: Ilu Polaków zdecydowało się przyjąć tą ofertę cara i przenieść się na Syberię?
2: Dokładnej liczby akurat nie znam, ale no, to jest jedna z wielu jakby polskich

0: wsi na Syberii. Tam akurat obecnie mieszka około 500 osób. No, na początkowym etapie było ich więcej. No teraz zresztą ciężko mówić, że to są Polacy, bo oczywiście podlegali rusyfikacji. No, są, można ich określić mianem przodków polskich przesiedleńców.
1: Jak się okazuje, nie wszyscy Polacy zesłani na Syberię pozytywnie odnosili się do powstania zabajkalskiego. Obawiano się represji.
2: Będę starał się opowiedzieć o tym, jak inni polscy zesłańcy, głównie przybywający w Usolu obok Irkucka, zapatrywali się na powstanie zabajkalskie. W odróżnieniu od polskiej historiografii, te osoby, które były na zesłaniu, dość krytycznie odnosiły się do powstania, ponieważ obawiały się represji, które mogą spaść również na głowy osób, które nie były zaangażowane bezpośrednio w powstanie. Z drugiej strony podziwiały bohaterstwo osób, które potrafiły poświęcić się dla dobra ojczyzny lub po prostu próbowały ucieczki.
3: Czy rzeczywiście doszło do represji na osobach, które nie brały udziału w powstaniu?
2: Sporadycznie zdarzały się te represje. Jeżeli to były osoby, które znalazły się na trakcie zabajkalskim, ale odmówiły udziału w powstaniu, tak, te represje spadały na ich głowę. Natomiast kiedy mówimy o osobach znajdujących się w innych miejscowościach w promieniu tysiąca kilometrów od Irkucka, szczególnie kiedy mówimy o Syberii Wschodniej, raczej tych represji nie było, natomiast zdarzało się pewne niezadowolenie społeczne. Na przykład w Irkucku, kiedy mówiono o bestialstwach, w większości całkowicie wyssanych z palca polskich powstańców zabajkalskich. Wtedy mieszkańcy Irkucka, głównie Rosjanie, ale nie tylko, z wrogością zaczynali patrzeć na Polaków, ponieważ obawiali się, że coś podobnego może zdarzyć się w ich miejscowości. Także no, taka typowa plotka, która zaczyna żyć w tym przypadku na Syberii i w obawy, czy Polacy nie zaczną mordować, palić miejscowości syberyjskich.
1: Czy na Syberii są jeszcze widoczne ślady wskazujące, że żyli tam Polacy?
2: Tak, jak najbardziej są widoczne, albo odpowiem, były widoczne, ponieważ w przypadku, pewnie dzisiaj będziemy o tym mówili, krzyża, który znajduje się w Miszysze, gdzie odbyła się jedyna bitwa powstania zabajkalskiego, tamtego krzyża już nie ma. Został zniszczony po konflikcie, po wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast ja jeździłem ostatni raz chyba w 2016 roku byłem, to jak najbardziej widać było na każdym kroku ślady, zarówno budynki wybudowane przez Polaków, miejsca, gdzie Polacy byli, tablice upamiętniające Polaków, a przede wszystkim potomkowie, którzy często już nie mówili w ogóle w języku polskim, natomiast pamiętali o tym, że ich babcia była zesłana, ich prababcia w XIX wieku trafiła, w XX wieku, bo tych zesłań przecież było bardzo dużo, tych fal zesłańczych, trafili ich potomkowie i choć ja już może nie czuję się Polakiem, to wiem, że ta polska krew we mnie płynie i jestem dumny z tego, że są jakieś polskie moje korzenie.
1: Z organizatorem konferencji, doktorem Tadeuszem Trocikowskim, współpracuje szereg organizacji.
4: Ta współpraca pomiędzy nami a doktorem Tadeuszem Trocikowskim jest bardzo owocna. My bardzo cieszymy się, że możemy podejmować przeróżne projekty, takie, które propagują tę świadomość historyczną, szczególnie na Kujawach, które reprezentujemy. Doktor Tadeusz Trocikowski wielokrotnie już przeprowadzał prelekcje wspólnie z naszą organizacją dla mieszkańców Kujaw, gdzie pokazywał, jak ważna jest ta genealogia, świadomość, skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy. I też nie będę ukrywać, że te prelekcje i również ta dzisiejsza, mam nadzieję, międzynarodowa, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Więc to pokazuje, jak ważna jest ta świadomość historyczna, jak ważne jest to kultywowanie tradycji i historii.
5: Wstępnie rozmawialiśmy tutaj z panem doktorem Trocikowskim, który notabene też jest członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, naszego oddziału. Chcielibyśmy tutaj wspólnie pomyśleć nad nowym projektem, ponieważ powstanie styczniowe jako takie jest właściwie już zaopiekowane, ponieważ mamy cykliczne rajdy tutaj na terenie naszym, gdzie są ślady powstańców. Natomiast pomysł mój i pana doktora Trocikowskiego dotyczył Celińskiego i tutaj miejsce, gdzie się urodził i gdzie funkcjonowała jego rodzina. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby pokusić się w obecnych czasach o to, żeby ten szlak był szlakiem faktycznie zabajkalskim na terenach odległych. Ale myślę, że ten pomysł spowoduje opracowanie takiego szlaku turystycznego. My jako oddział kujawski tutaj byśmy mieli za zadanie opracować wspólnie z panem doktorem, oznakować taki szlak, zgłosić oczywiście do referatu szlaków,

0: Także byłby to szlak, który funkcjonowałby w ogólnopolskiej rzeczywistości. Natomiast również jestem tutaj posłowie z panem doktorem Wojciechowskim, aby opracować może nie jakieś tomy obszerne informacji o powstaniu zaopiekalskim i celińskim, ale opracować taki informator, prosty informator dla młodzieży i dla zainteresowanych turystów, który w sposób bardzo trafiający do człowieka, który nie jest naukowcem i który nie jest historykiem, wskazywałby właśnie historię Celińskiego, historię tego zrywu powstańczego, który no, był tragiczny i który tutaj niestety skończył się źle, ale nasze postacie, czy postacie z naszego terenu również funkcjonowały i warte są do tego, żeby je wziąć i upubliczniać.
1: Wiedza na temat powstania zabajkalskiego nie jest powszechna wśród mieszkańców naszego regionu i kraju. Dzięki konferencji oraz obchodzenia rocznicy wybuchu walk społeczeństwo może dowiedzieć się więcej o tych mało znanych wydarzeniach. Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego to organ o charakterze doradczym, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb. Komisja zebrała się na początku wakacji.
2: Sprawy bezpieczeństwa nie mają tutaj swoich granic i staramy się w tym temacie współdziałać. Dzisiejsze posiedzenie to sprawozdanie kilku instytucji, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem na naszym terenie. Za poprzedni rok prokuratury rejonowej, inspektoratów budowlanych dla miasta i dla powiatu włocławskiego, lekarza weterynarii, ale także w związku z czasem, w którym jesteśmy, rozpoczęciem wakacji, dyskusja na temat przygotowania naszych służb, naszych instytucji, naszych kąpielisk do sezonu letniego. Spotykamy się w szerokim gronie wielu instytucji i będziemy starali się jak najlepiej te tematy omówić, aby jak najlepiej do tego słonecznego, jak dotychczas okresu być przygotowanym.
1: Z racji połączenia funkcji komitetowi współprzewodniczą włodarze obu jednostek, prezydent miasta Włocławek oraz starosta włocławski.
3: To kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa, która jest wspólna dla powiatu włocławskiego oraz miasta Włocławek. Dzisiaj tematem przewodnim jest oczywiście przygotowania służb naszych funkcjonujących na terenie tych dwóch jednostek samorządu terytorialnego do wakacji i do też czasu spędzonego przez mieszkańców naszych samorządów nad wodą, nad żywiołem, który jest wyjątkowo niebezpieczny. Stąd też wysłuchaliśmy informacji z Państwowej Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Miejskiej, OSIR-u i tak dalej. Generalnie mamy przegląd sytuacji, wiemy, że wszystkie służby są gotowe na ten wymagający czas.
4: Niepokoić może, z tego co słyszeliśmy, co przedstawiała pani prokurator, zwiększenie przestępczości narkotykowej w naszym regionie.
3: No to do tego głównego tematu oczywiście też zapoznaliśmy się z informacjami między innymi prokuratury rejonowej z Włocławka i faktycznie no, cieszy na pewno fakt, że te postępowania prowadzone przez prokuraturę są. To oznacza, że prace policji są skuteczne i te wnioski o rozpoczęcie śledztwa, czy też z zebranymi dowodami trafiają do prokuratury, więc myślę, że mimo tego, że faktycznie w statystykach to wygląda gorzej, to oznacza, że ta wykrywalność jest tutaj większa.
1: Sprawozdania służb zostały przyjęte. Przed nami pierwszy lipcowy weekend, a w regionie nie zabraknie propozycji dla osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. W programie są spacery z przewodnikami, wydarzenia rodzinne, koncerty, festyny, spektakle plenerowe oraz spotkania promujące zdrowy styl życia. W sobotę o godzinie 10 rozpocznie spacer z przewodnikiem PTTK po spacerowym szlaku obiektów zabytkowych we Włocławku. Zbiórkę zaplanowano przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzei, a uczestnicy będą mieli okazję poznać historię miasta i jego najciekawsze zabytki. Kilka godzin później o 13 w Centrum Kultury Browar B rozpocznie się rejestracja uczestniczek 5. Regionalnego Kongresu Kobiet. Oprócz spotkań i paneli dyskusyjnych, organizatorzy przygotowali również bezpłatne badania profilaktyczne. Oficjalne otwarcie kongresu zaplanowano na godzinę 14.
5: Będą panele tematyczne, ale też będzie trochę o zdrowiu. Na tych korytarzach będzie się działo. Także zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już od godziny 13, bo od tego momentu

momentu trwa rejestracja i w tym samym czasie będziecie Państwo mogli skorzystać z porad, czy zrobić badania fundacji, które będą u nas gościły. I tak zaprosiłam, tak jak w zeszłym roku, z Fundację Dzieci i Dorosłych.

0: będzie fundacja Pokonać endometriozę. To jest bardzo trudna i ciężka choroba kobieca. Często mało osób o niej wie i gdy kobieta cierpi, to wszyscy mówią, że wszyscy, no część osób mówi, taka twoja uroda, a to po prostu jest choroba. Oprócz tego zaprosiłam po raz pierwszy do nas fundację Postawmy na Nogi, która zajmuje się lipodemią. Podobno 10% kobiet choruje na lipodemię, a w ogóle nie ma tej świadomości. Także na korytarzach będzie się działo od 13:00, zapraszam bardzo serdecznie, a od 14:00 zaczyna się nasz kongres kobiet. I tak, zaczniemy od panelu biznesowego, kreatywnie w życiu i w biznesie, pani Anna Pawłowska-Kruzińska oraz Dorota Stosik. Następnie od historii kobiet do herstory i z powrotem, pani doktor Małgorzata Tracz-Janik. Następnie coś o zwierzętach, bezdomność wśród psów i kotów, jak skutecznie przeciwdziałać, które poprowadzi pani Anna Samczyk. Pani Anna jest współorganizatorką kongresów o prawach dotyczących praw zwierząt, które odbywają się w Senacie. Pani Anna Kokocińska i żyli długo i szczęśliwie. Następnie pani Joanna Czerska-Tomas będzie miała panel Zdrowa Ja, gdzie porozmawiamy troszkę o chorobach związanych z kobietami, jak się badać, co robić, żebyśmy żyły długo i szczęśliwie.
1: Również w sobotę o godzinie 13:30 na stadionie sportowym w Bątkowie wystartuje festyn strażacki. Na uczestników czekają pokazy jednostek OSP, prezentacje sprzętu służb mundurowych, stoiska kół gospodyń wiejskich oraz atrakcje dla najmłodszych. O godzinie 14:00 rozpocznie się także powitanie lata w Osięcinach. W pierwszej części wydarzenia odbędą się zawody sportowo-pożarnicze, a wieczorem na scenie pojawią się lokalni artyści oraz gwiazdy muzyczne. Organizatorzy przygotowali również strefę gastronomiczną i liczne atrakcje dla całych rodzin. Weekendowe wydarzenia będą kontynuowane także w niedzielę. O godzinie 10:00 w Parku na Słodowie we Włocławku odbędzie się bezpłatny poranek z Vitai Chi. To propozycja dla osób w każdym wieku, które chcą rozpocząć dzień spokojną aktywnością na świeżym powietrzu. Niedzielne popołudnie warto z kolei spędzić w Brześciu Kujawskim i Wieńcu Zdroju. O godzinie 14:00 rozpoczną się brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon. W programie znalazły się widowiska teatralne i cyrkowe, prezentowane zarówno w amfiteatrze w Wieńcu Zdroju, jak i na skwerze miejskim w Brześciu Kujawskim.
2: Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim zaprasza serdecznie na kolejne już 23. Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon. Zaczynamy o godzinie 14:00 w Amfiteatrze Zdrojowym w Wieńcu Zdroju. Tam zobaczymy teatr na walizkach w spektaklu Beczka Śmiechu. A potem przenosimy się na pięknie wyremontowany skwerek w centrum Brześcia Kujawskiego. O 17:00 Teatr Forum Wielu, Czyja to walizka, czyli spektakl dla dzieci. Później o 18:00 Teatr na walizkach w spektaklu La Strada. O 19:00 Teatr Sza, to już będzie bardziej poważnie dla dorosłych, portret Doriana Greya. Kończymy o 20:00 przepięknym widowiskiem Teatru Ewolucji Cienia Finamor. Zapraszam serdecznie. 5 lipca od 14:00 w Amfiteatrze, od 17:00 na Skwerku Miejskim Brzeskie Spotkania Teatrów Ulicznych Gramofon.
1: Spektakle będą trwały aż do wieczora, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla

0: tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy Zaporze Pielichowickiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca niepokojącej sytuacji na Jeziorze Modrym i rzece Bóbr. Służby oraz samorządowcy podsumowali działania podjęte po spuszczeniu wody z zapory, w wyniku którego doszło do masowego śnięcia ryb i silnego zanieczyszczenia wody płynącej rzeką.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy po kolejnej odprawie z panią starostą, ze wszystkimi służbami. Jak od razu dostaliśmy informację, wszystkie służby zostały uruchomione. Przede wszystkim naszym priorytetem jest minimalizowanie skutków dla środowiska i bezpieczeństwo mieszkańców. Sytuacja ze ściętymi rybami, która nastąpiła po tych wysokich temperaturach, dzisiaj te warunki są już w normie, co nie zmienia postaci rzeczy, że my cały czas monitorujemy tę sytuację.
0: Firma odpowiedzialna za modernizację zapory zapewnia o zaangażowaniu ekspertów, a samorządowcy o pełnej mobilizacji służb.
2: Jak Państwo wiecie, od kilku dni prowadziliśmy działania związane ze ścięciem ryb. Wybraliśmy wczoraj wieczorem już praktycznie wszystko, co dało się wybrać z rzeki. Ryby zostały utylizowane przez profesjonalną firmę. Są też zakontraktowani przyrodnicy. Wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi. Aby zabezpieczyć jak najbardziej rzekę, stawiamy specjalną barierę, która będzie wychwytywać te namuły. Zamierzamy je skończyć w ciągu 3 dni.
0: Urzędowa deklaracja to jedno, ale rzeczywistość mieszkańców wygląda inaczej. Lokalna społeczność punktuje zaniedbania i przypomina, że problem zalegających osadów był dobrze znany od dekad.
3: Z mojej perspektywy jako lokalca i osoby zajmującej się wodą od w zasadzie samego początku, można było to przewidzieć. Na pewno większość tych czynników, które wystąpiły, można było przewidzieć, ponieważ to jest normalne, że możemy się spodziewać wysokich temperatur pod koniec czerwca. Wydaje mi się, że podstawowy błąd polegał na tym, że nie zebrano całej charakterystyki zbiornika, nie zrobiono pomiarów i badań przed spuszczeniem wody.
4: Ja byłem jednym z tych, którzy faktycznie pobierali te muły. Te muły były pobierane w latach 80., 90. Natomiast o tym, że są te muły, co się w nich znajduje, można było dokładnie wiedzieć. Osoby, które projektowały tą wielką inwestycję, nie przeprowadziły według mnie dokładnych badań, nie przeprowadziły wywiadu. Bo trudno dzisiaj zgodzić się z faktem, myśmy nie przewidzieli. Myśmy nie przewidzieli, to znaczy, że coś albo ktoś zawiódł.
5: Sytuację nie tylko można było przewidzieć, ale ta sytuacja była oczywista. My wiedzieliśmy, że to się wydarzy. My wiedzieliśmy, że dojdzie do momentu, kiedy osady denne ze zbiornika ruszą. Doprowadziło w skutkach do tego, że dzisiaj spotykamy się z tym, że mamy katastrofę ekologiczną, a my mieszkańcy związani z tym regionem turystycznie stoimy po raz kolejny w sytuacji bez wyjścia. Bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno dotknęła nas bardzo boleśnie powódź. Ja w dniu dzisiejszym odebrałem kilkanaście telefonów z rezygnacją rezerwacji na tegoroczne wakacje. My do tej pory nie wiemy, jakie jest stężenie tych wszystkich substancji w rzece. To wszystko się odbywa na jakichś wariackich papierach. W ogromnej panice i chaosie. My nie jesteśmy informowani tak do końca, czy nie ma zagrożenia epidemiologicznego w tej chwili. Przecież ogromna ilość tych ryb, tych zwierząt zalega jeszcze w samym korycie, pod wodą. My tego nie widzimy, więc my, jako mieszkańcy, jesteśmy przerażeni.
0: Widok mętnej, zanieczyszczonej wody wywołał natychmiastowe obawy o stan ujęcia wody pitnej dla regionu.
6: Większość gospodarstw jest zaopatrywana przez sieć wodociągową z Wlenia. Jest to ujęcie wody głębinowe, więc w żaden sposób nie zagraża jej rzeka w jakiś sposób zanieczyszczeniu. Natomiast pobraliśmy również wodę z rzeki. Tak naprawdę, jeżeli ktoś kąpie się w tej wodzie, to kąpie się na swoją własną odpowiedzialność. Wyniki mikrobiologiczne będą wieczorem. O tym poinformujemy.
0: Służby środowiskowe zapowiadają

0: Dalszy, stały monitoring wody i sprzątanie koryta. Jednak skutki wyrzutu osadów, dolny odcinek Bobru będzie odczuwał jeszcze przez długi czas.
1: Darmowy transport na plażę dla turystów oraz alternatywne dojścia do plaży. To tylko niektóre działania, które realizować mają polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo, aby wesprzeć funkcjonowanie branży turystycznej w rejonie prowadzenia prac budowlanych związanych z przyszłą elektrownią. Sezon turystyczny wraz z początkiem wakacji rozpoczął się na dobre. W gminie Choczewo od dłuższego czasu trwały dyskusje o to, jak będzie on wyglądał w kontekście przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wczoraj polskie elektrownie jądrowe wraz z gminą Choczewo zaprezentowały wypracowane rozwiązania, które mają zabezpieczyć komfort mieszkańców i turystów Słojeszewa oraz Biebrowa i zmniejszyć utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją.
2: Kilkadziesiąt różnych spotkań wspólnie z partnerami naszymi i to, co zostało wypracowane, to są właśnie głosy mieszkańców i myślę, że z tego powinni mieszkańcy być zadowoleni, a przede wszystkim ci, którzy prowadzą tą turystykę, oni z tego żyją i to dla nas było bardzo istotne.
3: Zaoferowaliśmy turystom odwiedzającym gminę Choczewo takie warunki, aby ruch, który związany jest z tą największą naszą inwestycją w naszym kraju, nie powodował utrudnień albo zminimalizowaliśmy utrudnienia, które są związane z realizacją tej inwestycji i tak ułożyliśmy szlaki turystyczne wespół z naszymi partnerami, aby nie krzyżowały one się z ruchem pojazdów ciężarowych, które kursują przy okazji budowy czy drogi krajowej, która doprowadzi ruch od trasy kaszubskiej do gminy Choczewo, czy linii kolejowej, która połączy Łebę docelowo z Wejherowem przez właśnie gminę Choczewo.
1: I tak chociażby dotarcie do plaży zapewnione ma być dzięki kursom Meleksów, które będą dowozić turystów malowniczą trasą przez lasy nadleśnictwa Choczewo.
4: Staramy się pokazać jeszcze to, co zostało, to co jest najpiękniejsze, a jest tego naprawdę jeszcze bardzo dużo. No jedną z nich właśnie z tych rzeczy jest ta trasa, którą teraz przejechaliśmy. Tą trasą też można się poruszać rowerami, jadąc w kierunku wschód-zachód, omijając teren budowy, więc jest to też jakiś taki plus jeszcze dla rowerzystów, nie tylko dla Meleksów, ale też dla innych turystów, którzy korzystają z tego terenu.
3: Jest to trasa, która prowadzi od miejscowości Słajszewo przez Stilo, przez Osetnik do wejścia numer 50 i przez plażę Stilo, przez wejście numer 51. Te plaże, czy te miejsca i ta cała trasa została tak poprowadzona, żeby była poprowadzona przez bardzo spokojny rejon, taki, z którego korzystają głównie turyści właśnie poruszający się rowerami czy pieszo.
1: Przejazdy Meleksami są bezpłatne dla turystów korzystających z bazy noclegowej w Biebrowie i Słojszewie.
3: Będziemy jeszcze pracowali nad nowymi rozwiązaniami, nad nowymi projektami. Część z nich zamierzamy jeszcze zrealizować w tym sezonie. Natomiast duża część to jest cały bagaż doświadczeń, który chcemy wykorzystać, przepracować pod kątem kolejnego sezonu. Po to, żeby turyści mogli cały czas czuć piękno natury gminy Choczewo.
2: Ta gmina była turystyczna i będzie turystyczna, mimo tego, że odbywa się tutaj najważniejsza inwestycja strategiczna w Polsce. Tak jak zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy, którzy żyją z turystyki, nie ucierpieli na tym, to udało się panu wójtowi wraz z partnerami wypracować i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. I zapraszamy wszystkich turystów, którzy myślą, że tak jak pokazywało się w mediach społecznościowych, że plaża w gminie Choczewo i turystyka upada, jest to nieprawda. Plaże są otwarte, jest możliwość dojazdu do nich i to dla nas jest dzisiaj najważniejsze.
1: W ramach współpracy gminy i spółki Polskie Elektrownie Jądrowe powstał także film, który zaprasza do korzystania z uroków gminy Choczewo.

0: trzymam kciuki za szybką realizację inwestycji.
1: S10 z Wałcza do Szczecina. Będzie ona gotowa za 2 lata. Dziś wojewoda przekazał ostatnie, czyli 7 pozwolenie na budowę ekspresówki w województwie zachodniopomorskim.
2: Ten konkretny ZRID podpisany przez wojewodę Adama Rudawskiego na odcinek z Łowicza Wałeckiego do Piecnika to 15 km ekspresówki północnej obwodnicy Mirosławca. Obwodnicy, która rozpocznie się właśnie w tym miejscu.
1: To otwiera drogę do wypłacenia

0: zdania odszkodowań za utratę ziemi pod budowę Eski. Prace ruszą tu za chwilę i będą kontynuowane na całym odcinku.
1: W chwili obecnej realizujemy 240 km dróg ekspresowych za 16 miliardów złotych. Dlatego też zachodnie Pomorze jest wielkim placem budowy. Za chwilę powinny pojawić się również na tym fragmencie ostatnim maszyny i będzie to najdłuższy plac budowy w Polsce.
0: Z dużą liczbą przejść dla zwierząt, bo okolice Mirosławca to przede wszystkim wolno żyjące stada żubrów.
2: Dla nas to jak powietrze, ten kontakt z drogą ekspresową to szansa rozwoju dla gminy, także bardzo się cieszymy, że również ten fragment znalazł się już w realizacji.
0: Ale czy ze Szczecina uda się dojechać do Warszawy za 4 lata, to już nie jest takie pewne.
3: Trochę się martwię tą częścią pilską, bo tam są jakieś zaburzenia, ale wierzę, że dogadają się i realizacja tego odcinka pilskiego będzie też sprawna.
0: Nadal nie ma pozwolenia na budowę odcinka Witankowo-Piła. W tym przypadku tak zwany ZRID powinna wydać wojewoda wielkopolska. Jeszcze gorzej jest z odcinkiem Piła-Wyrzysk. Tu dokumentacja utknęła u regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Każde opóźnienie w budowie dróg ekspresowych może mieć nieodwracalne skutki.
4: To zwiększa problem migracji, wyprowadzania się młodych osób z naszego terenu, które pójdą za lepszą pracą do większych ośrodków i prawdopodobnie już tu nigdy nie wrócą. To jest utracona szansa rozwojowa regionu.
0: Wiele wskazuje na to, że północna Wielkopolska jeszcze długo pozostanie białą plamą na drogowych mapach.
5: Na zlecenie PKP PLK między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim powstanie czwarty tor o długości około 9 km. Przebudowane zostaną także perony na przystankach Skowarcz, Różyny i Cieplewo. Nowy tor zostanie dostosowany do prędkości pociągów do 200 km na godzinę. Zadanie za 482 miliony złotych brutto w formule zaprojektuj i wybuduj wykona Zakład Robót Komunikacyjnych Dom z Poznania oraz spółka Tor Kolstych. Najpierw powstanie projekt, a następnie prace budowlane będą realizowane w latach 2028-30.
6: Celem jest właśnie zwiększenie przepustowości, mówiąc kolokwialnie, czyli umożliwienie poruszania się torami większej liczby pociągów. Sam projekt dedykowany jest przede wszystkim portowi Gdańsk, który mocno się rozwija. My chcemy zapewnić sprawny, bezpieczny przewóz ładunków, który ciągle rośnie, ale też skorzystają z tego podróżni. Po dobudowie czwartego toru na tory będzie mogło jechać więcej pociągów. Odseparujemy ruch ten aglomeracyjny, ruch pociągów regionalnych od ruchu pociągów dalekobieżnych i towarowych. Mówimy o dobudowie zaledwie 9 km toru, mimo że to tylko 9 km, ma to ogromne znaczenie, ponieważ na odcinek Trzech Gdańsk dzięki temu będzie mogło wyjechać nawet kilkadziesiąt pociągów dziennie więcej.
5: Obecnie trasa z Gdańska do Tczewa stanowi wąskie gardło. Zdarza się, że na przykład pociągi regionalne zatrzymują się po to, by przepuścić pociągi dalekobieżne, a wynika to właśnie z braku wystarczającej liczby torów. Za kilka lat to się zmieni.
6: Dobudowa czwartego toru na tym odcinku umożliwi takie trasowanie pociągu, które pozwoli na to, żeby tych pociągów wyjeżdżało więcej na ten odcinek z Tczewa do Gdańska. Jest to też sygnał dla przewodników, którzy będą mogli składać wnioski do rozkładu jazdy, uwzględniające większą liczbę połączeń. Jest to istotne dla podróżnych, którzy będą mogli częściej podróżować między Tczewem a Gdańskiem, korzystać z większych możliwości podróży. Plus projekt ma też znaczenie, oczywiście jak wspomniałem, dla portu Gdańsk, który mocno się rozwija i dlatego też chcemy, aby tych pociągów towarowych dojeżdżało do portu więcej, ale też chcemy odseparować ten ruch pociągów towarowych od ruchu pociągów osobowych. Wykonawca prac w pierwszej kolejności przygotuje projekt tej inwestycji. Według harmonogramu projekt ma być gotowy do końca 2028 roku i wówczas rozpoczną się prace budowlane, które potrwają do 2030 roku. Wartość projektu wynosi netto 392 miliony złotych. One pochodzą ze środków budżetu państwa.
5: Prócz budowy nowego toru między Pruszczem a Pszczółkami, PKP PLK planuje jeszcze jedną inwestycję zwiększającą tą przepustowość.
6: Dobudowa czwartego toru między Pszczółkami a Pruszczem Gdańskim to tylko jeden z elementów projektu związanego z poprawą przepustowości na trasie Tczew-Gdynia. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie prac

0: dokumentacyjny dla kolejnego odcinka od Pruszcza do Gdańska Wrzeszcza, uwzględniającego także odcinek linii 229 Pruszcz Gdański Straszyn. Przygotowanie tej dokumentacji odpowie nam na pytanie, jakie prace należy wykonać, aby tę przepustowość jeszcze bardziej poprawić. I te prace oczywiście będą możliwe do realizacji po zapewnieniu środków finansowych i po powstaniu dokumentacji projektowej.
1: Wraz z początkiem wakacji na tory wracają sezonowe połączenia kolejowe, organizowane przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Od 27 czerwca mieszkańcy regionu ponownie będą mogli wygodnie dojechać pociągami do najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych nad Bałtykiem oraz Bory Tucholskie. To propozycje dla osób planujących zarówno jednodniowe wyjazdy, jak i dłuższy letni wypoczynek.
2: Trzeci rok właściwie województwo kujawsko-pomorskie organizuje połączenia wakacyjne. 3 lata temu zaczynaliśmy z połączeniem Rybitwa, czyli połączenie do Kołobrzegu z Torunia. 2 lata temu zwiększyliśmy tą ofertę do połączenia z Torunia w Bory Tucholskie, czyli połączenie Borsuk. I oprócz tego połączenie Latarnik z Bydgoszczy bezpośrednio na Hel. Więc i w tym roku, jak wszystkich mieszkańców naszego województwa, chciałabym namówić i zachęcić do korzystania z tych wakacyjnych połączeń. One ruszają już w najbliższą sobotę, 27 czerwca. Będą kursowały do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Połączenie Latarnik jest połączeniem, tak jak powiedziałam, z Bydgoszczy. Ono jest realizowane codziennie. Połączenie Bory Tucholskie, Borsuk jest również realizowane codziennie. Przepiękne okoliczności przyrody, tleń, osie, one zachwycają. Oprócz tego mamy tam swój wdecki park krajobrazowy z przepięknym ośrodkiem edukacji ekologicznej, ale również kajaki. Zachęcam, naprawdę, naprawdę warto jechać. A oprócz tego weekendowe połączenie do Kołobrzegu. No myślę, że też Kołobrzegu nie trzeba reklamować, ale mam nadzieję, że mieszkańcy naszego województwa, tak jak w latach ubiegłych, będą z tego połączenia korzystali.
1: Choć z Wrocławka nie kursują bezpośrednie sezonowe pociągi do nadmorskich kurortów, władze województwa podkreślają, że rozkłady jazdy zostały przygotowane tak, aby umożliwić wygodne przesiadki między połączeniami. Dzięki temu mieszkańcy miasta i okolic bez większych problemów mogą dotrzeć między innymi na Hel, do Kołobrzegu czy Borów Tucholskich.
2: Mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o Borsuk i o Rybitwę, mamy tak to skomunikowane, że w drzwi przesiadamy się do tych pociągów. Natomiast troszeczkę dłużej ze względów na to, że proces układania rozkładu jazdy i pozwoleń na wjazd naszego pociągu na Hel trwał dość długo. Ułożenie tak rozkładu jazdy, żeby nasi mieszkańcy jak najdłużej mogli skorzystać, będąc już tam na Helu, był bardzo trudny z różnych powodów technicznych. Ja tutaj nie chciałabym już o takich szczegółach mówić, ale dlatego nie ma tego połączenia drzwi w drzwi, ale mam nadzieję, że to nie utrudni mieszkańcom, a również będą chętnie z tego korzystać. I mam oczywiście do wszystkich Państwa, tych, którzy skorzystają, taką prośbę, że jak już będziecie w tych cudownych miejscach, żeby tam być ambasadorami i promować województwo kujawsko-pomorskie i zapraszać do nas, bo przecież również u nas są przepiękne miejsca.
1: Samorząd województwa zapowiada, że rozwój regionalnej kolei pozostaje jednym z priorytetów. W najbliższych latach na tory wyjadą kolejne nowoczesne pociągi, a sezonowa oferta ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia samochodu i wyboru kolei jako wygodnego oraz ekologicznego środka transportu podczas wakacyjnych wyjazdów.
3: Tak wygląda charakterystyczny autobus turystycznej ósemki.
4: Autobus wyjedzie w trasę z Hajnówki, później do rezerwatu białowieskiego, do Białowieży, z powrotem do Hajnówki, do Trześcianki, do miejscowości Puchły, do Bielska Podlaskiego i z powrotem do Hajnówki. Bilety będą kosztowały tylko 20 zł, z miejscem dla rowerów to 25 zł.
3: Linia działa w formule hop-on, hop-off. Wsiadasz i wysiadasz ile chcesz, gdzie chcesz, na podstawie jednego biletu dobowego. Turystyczna ósemka to wspólny projekt Samorządu Województwa Podlaskiego, PKS Nowa i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, realizowany przy współpracy z podlaskimi instytucjami kultury i parkami narodowymi.
5: Na mapie turystycznej ósemki znalazła się Puszcza

0: Białowieska. Białowieski Park Narodowy przygotował specjalną ofertę. Oferujemy zniżki, oferujemy atrakcyjniejsze zwiedzanie rezerwatu pokazowego Żubrów.
1: W tym roku turystyczna ósemka obejmuje również Hajnówkę. Będzie służyła właśnie tutaj turystom przyjeżdżającym do Hajnówki na dworzec PKP. Stąd będą wyruszali poznawać właśnie nasze Podlasie. Ale myślę również, że turystyczna ósemka będzie służyła również i naszym mieszkańcom, ponieważ te przejazdy będą się odbywały od czwartku do niedzieli. 3 przejazdy dziennie.
2: Autobus rusza z dworca w Hajnówce o godzinie 8.30, 12.30 i 16.00. W Bielsku Podlaskim z dworca odjeżdżać będzie o 10.50, 14.50 i 18.20. Szczegółowe informacje dotyczące tras, rozkładów jazdy i atrakcji dostępnych w ramach turystycznej ósemki można znaleźć na stronie projektu. Linia będzie funkcjonowała do końca wakacji.
3: Tradycyjnie już na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, tuż przed pierwszym dzwonkiem obwieszczającym koniec roku szkolnego, służby mundurowe zainaugurowały akcję Bezpieczne Wakacje, w tym roku w poszerzonym składzie.
4: Rozpoczęliśmy akcję Bezpieczne Wakacje, jest to kolejna edycja jak co roku w lipcu, a później na zakończenie wakacji w sierpniu. Przy dużej współpracy wszystkich służb mundurowych po raz pierwszy jest z nami Policja Miejska z Trutnowa. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę.
5: Teraz na wiosnę rozpoczęła się taka współpraca, pierwsze kontakty pomiędzy Strażą Miejską tutaj w Jeleniej Górze i Miejską Policji w Trutnowie, to jest miasto przy granicach. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i nadal.
3: Współpraca to podstawa, ale najważniejsza jest wiedza. Od górskich szlaków przez lasy aż po kąpieliska każda ze służb przypominała o zasadach zachowania bezpieczeństwa.
6: Zawsze może coś się wydarzyć, musimy być na to przygotowani. Przede wszystkim planujmy i sprawdzajmy pogodę. Zapowiadane są bardzo wysokie temperatury, więc pilnujmy tego, żeby się nie odwodnić. Aplikacja Ratunek zainstalowana w telefonie, jeśli będziemy w terenie, którego do końca nie znamy, żebyśmy mogli w prosty sposób określić swoją lokalizację i przekazać ją do służb.
7: To jest trochę tak jak z tym dowcipem o grzybach, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko jeden raz. Zbierajmy tylko te grzyby, które znamy i pamiętajmy o jednej rzeczy. Dzieci do 10 roku życia nie powinny grzybów leśnych w ogóle jeść. Staram się jak najbardziej przybliżać kwestie związane z kleszczami. Na KZM możemy się zaszczepić, na boleriozę nie, dlatego tu profilaktyka jest tak ważna. Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka mamy bardzo dużą ilość żmizyk zakowatych. Ona daje znak głównie, daj mi spokój, jestem dla ciebie niebezpieczny.
8: Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jeżeli już musimy skorzystać z obiektu zbiornika wodnego, który nie jest przez nas znany, nie jest strzeżony, nie ma tam ratownika, no to żeby nie korzystać z takich miejsc, tonięcia się zdarzają i będą się zdarzać. Do tego doprowadza rutyna, alkohol, no i brak wyobraźni.
9: Złe samopoczucie, w słońcu mało picia, brak objawów pocenia się. To już jest bardzo wysoki stan zagrożenia życia, tak? Tu już mówimy o udarze cieplnym. No na pewno trzeba go jak najszybciej ściągnąć z tego słońca gdzieś w cień i dzwonić od razu na 999, wzywać pogotowie. Dlaczego dziewiątki, nie na 112? Bo dziewiątki szybciej zadziałają, szybciej się dodzwonimy.
10: Dzieci są bardzo zainteresowane tematyką segregacji odpadów i można zauważyć, że naprawdę bardzo dużo wiedzą na ten temat.
11: Żółty to metal i tworzywa sztuczne. Zielone to szkło, brązowe bio.
12: Na naszym stoisku najmłodsi mogli zobaczyć pokaz sprzętu policyjnego, ale także dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny radiowóz oraz policyjne motocykle. Rozmawialiśmy również z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Co zrobić, aby te wakacje były bezpieczne i spokojne?
3: Prelekcje, pokazy sprzętu i konkursy z nagrodami. Taka forma przekazu najlepiej trafia do najmłodszych, co potwierdzają sami uczestnicy.
13: No na przykład jakie odpady się wsadza do elektroodpadów i do bio i zmieszanych. To żmija troszkę słyszałam.
14: Żeby no nie rozpalać też ogniska w jakimś niewyznaczonym miejscu. I wiele innych takich rzeczy.
15: Zdobyłem dużo informacji na temat różnych tutaj zwierząt. Pan mnie bardzo dobrze wypytał. Było dużo nauki z obrazkami, co mi się bardzo podobało.
16: Na pewno jest to możliwość poznania zasad, jak zachowywać się w trakcie wakacji, bo wiemy, że jest to czas wolny, a przy czasie wolnym też na dzieci czyha trochę niebezpieczeństw.
17: Najbardziej zainteresowane dzieci były oczywiście udziałem w konkursach i możliwością wygrania nagród.
3: Teoria opanowana, czas na praktykę w terenie. Oficjalne słowo na wakacyjną drogę przekazał włodarz miasta.
18: Kochani, życzę Wam, żeby te wakacje były dla Was bezpieczne, żeby od malucha do takiego młodego człowieka.

0: Jaka kończącego szkołę średnią, czy też studenta, żebyśmy się spotkali po wakacjach, żebyście wszyscy wrócili zdrowi i bezpieczni do szkoły.
1: Pozostaje nam przyłączyć się do tych życzeń. Pamiętajmy, bezpieczne wakacje zaczynają się od zdrowego rozsądku.
2: Fundacja Rozkwit po raz trzeci zaprosiła młodzież z terenu Bartoszyc do wzięcia udziału w stypendialnym konkursie Zdolni, na pierwszym miejscu stawiając ich pasję, nie oceny ze świadectwa czy tytuły laureatów. To przedsięwzięcie, którego celem jest motywacja, ale też zwrócenie uwagi, że każda pasja jest ważna i ma wpływ na kształtowanie się młodego człowieka.
3: Fundacja Rozkwit pojawiła się w lokalnej przestrzeni, łącząc siły dwóch pozytywnie zapatrzonych na rozwój młodzieży stowarzyszeń: Nasze Miasto Bartoszyce oraz My Młodzi.
4: Fundacja Rozkwit, ja mówię, że to jest instytucja taka parasolowa, która sprzyja i wspiera młodych ludzi z terenu naszego miasta, ale generalnie też z terenu powiatu bartoszyckiego, a ma na celu w głównej mierze wspieranie młodych ludzi, którzy rozwijają się, mają pasję, mają marzenia. My chcemy, że tak powiem, dodać im skrzydeł w ich działalności.
5: My stawiamy na rozwój i nie patrzymy nigdy na średnią ocen, zachowanie lub czyjeś opinie. Nas interesuje wyłącznie to, czy młoda osoba ma fajny pomysł na siebie.
3: Co więcej, potrafi nim się dzielić, nie tylko realizując się, ale odważnie go bronić i promować, choćby poprzez udział w organizowanym przez Fundację konkursie stypendialnym Zdolni, który w danym roku kalendarzowym ma dwie edycje. Jesienią na terenie Górowa i Ławeckiego, latem aktywnie włącza młodzież z Bartoszyc.
4: Dzisiejsze spotkanie jest dedykowane tylko i wyłącznie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu Bartoszyc. I to są ludzie, którzy są bardzo widoczni na tym terenie. Niektórzy są bardzo skromni, ale w momencie, kiedy się spotykamy, potem się okazuje, że to są takie bomby. Bardzo aktywni młodzi ludzie, którym zależy na tym, żeby działać na rzecz lokalnej społeczności.
5: I w tym roku właśnie mamy bardzo wiele bardzo interesujących hobby. Mamy osobę, która współpracuje z Sejmie i Senacie jako organ doradczy młodzieżowy, w którym opiniuje finanse i ustawy. Mamy osobę, która, w której powierzyłbym całą moją instalację elektryczną, bo aktualnie szkoli się jako elektryk i szuka każdych możliwych nowości i chcemy go wesprzeć w tym rozwoju. Mamy fotografów, sportowców, muzyków. Co roku tak naprawdę ktoś nas zaskakuje ze swoim hobby, swoim podejściem i w tym, w jaki sposób próbuje przełamać swoje problemy. W tym roku mamy też Franciszka, który ubolewa ze względu na wykluczenie komunikacyjne i przez to zakupił sobie motorower, który sam, jak mówi, częściej z nim chodzi obok niż na nim jeździ ze względu na to, jak często się psuje, jednak zawsze jak wraca do domu, samodzielnie go naprawia, kupuje sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie ta pasja w młodych osobach jest czymś, na co najmocniej patrzymy.
3: To oczywiście jeden z etapów konkursu – ocena, ale najważniejszym jest wyjście młodych poza strefę komfortu, opowiedzenie o tym, co jest dla nich ważne. Taka pierwsza autoprezentacja, co wbrew pozorom nie jest łatwe z racji bardzo często towarzyszącej im skromności. Co z kolei dodaje skrzydeł fundacji, że realizuje swój cel wsparcia młodzieży w ten sposób, otwierając im drogę do rozwoju. Pozwala im wierzyć i spełniać marzenia, w których znaczną część zajmuje rozwój pasji. Tegoroczna edycja miała dwóch finalistów i czterech laureatów, na ręce których trafiły nagrody pod postacią voucherów. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali po 1000 zł.
6: Białogóra tłumnie przywitała wakacje. W sobotę tradycyjnie już odbyło się tam otwarcie sezonu letniego.
7: Prawdziwe tłumy wzięły udział w sobotnim rozpoczęciu sezonu letniego w Białogórze. Wydarzenie tradycyjnie rozpoczęło się od parady od Domu Ludowego w kierunku plaży na czele z orkiestrą dętą OSP Wierzchucino. Udział w niej wzięli nie tylko turyści, ale także m.in. szczudlarze czy sam Neptun z małżonką, który dokonał symbolicznego otwarcia morza.
8: Jak co roku dochowujemy tej tradycji i razem z moją żoną Proserwiną otwieramy morze przy współudziale władz gminy. No i można powiedzieć, że świętujemy do godzin porannych. Takie stowarzyszenie zorganizowało nam tutaj rozpoczęcie sezonu naszego.
9: Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że ilość przybytych gości jest dla nas ogromnym zaskoczeniem.

0: ale też wyrazem jak gdyby szacunku do naszej pracy, którą tutaj wykonujemy.
1: A ta praca to chociażby przygotowanie tego wydarzenia, w którym nie zabrakło wspólnej zabawy, koncertu czy pokazu fire show. Wszystko to w ten upalny dzień ściągnęło nad morze wielu chętnych do tego typu atrakcji.
2: Tu nad morze można odetchnąć, jest czym oddychać. 25 stopni, 26, ale jest bardzo przyjemnie i dlatego taka frekwencja. Ja cieszę się przede wszystkim, że w Białej Górze są nasze młodzieżowe drużyny pożarnicze, które przyjechały z całego powiatu puckiego, ale także z część drużyn z powiatu wejherowskiego i dalej. Z roku na rok coraz więcej młodych strażaków, w tym roku już 250. Oni szli przebrani w różne stroje, z transparentami. W tym roku bardzo ekologicznie, w ekologicznych stroniach zrobionych z odpadków, które potem zostaną zutylizowane.
1: Wszystko to sprawiło, że było jeszcze bardziej kolorowo, a plaża w Białogórze przeżywała prawdziwe oblężenie.
3: Ludzi jest rekordowo dużo, frekwencja dopisała. Mamy świetną pogodę przede wszystkim. Ale też myślę, że ludzie coraz chętniej co roku przyjeżdżają do Białogóry, bo to taka oaza spokoju, gdzie każdy może tak naprawdę odpocząć.
2: Lubią tu przyjeżdżać, tu można rodzinnie spędzić w czasy. Tu jest bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin, troszkę inny charakter niż inne miejscowości nadmorskie.
1: I oby całe lato było tak przyjemne jak jego rozpoczęcie i obfitowało w wielu turystów spędzających czas nad polskim morzem.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzień dobry, pani marszałek.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich telewidzów.
0: Pani marszałek, całkiem niedawno odbyła się inauguracja programu Mała Retencja na 2026 rok. Aż 60 milionów złotych trafi znów do mieszkańców województwa, również do samorządów, no ale to jakby dla mieszkańców. Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego programu. Kto ewentualnie może się ubiegać o dofinansowanie i do kiedy ma czas?
1: Tak, to jest niezwykle ważny projekt i dzisiaj, kiedy za oknem mamy taki upał, kiedy ta susza jest jeszcze chyba bardziej widoczna, ten program jest, widać, że jak bardzo jest potrzebny właśnie teraz, ale może kilka zdań, jak wygląda w ogóle klimat, co się z nim dzieje, bo patrząc na wszystkie analizy naukowców, to liczba opadów i się okazuje, że jest mniej więcej na porównywalnym poziomie, a to, co widzimy, co dzieje się z naszą Wisłą, to jak widzimy, jak narzekamy, czekają rolnicy i te uprawy, więc z jednej strony my mamy nawałnicę, która zupełnie niedawno przeszła przez Włocławek. Jechałam akurat, przejeżdżałam przez Włocławek, stojąc na moście, nie było widać Wisły. Tak padał deszcz i wiało i było niebezpiecznie. Wystarczyło się przesunąć kilka kilometrów dalej i tam nie spadła kropla wody. Więc ta mała retencja, o której chcemy mówić i do programu, do którego zachęcamy, jest niezwykle ważna, bo te opady, które spadają gwałtownie, one tak naprawdę przez środowisko nie są właściwie wykorzystywane. Żeby były wykorzystywane, musimy je zatrzymać i temu ma służyć ten program. Kto, tak jak pani redaktor zauważyła, 60 milionów złotych, kto może skorzystać? Tak naprawdę wszyscy, nawet osoba fizyczna może przyjść i aplikować o ten grant. Granty są w wysokości do 200 tysięcy euro. Korzystają osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, różnego rodzaju organizacje, czyli ten wachlarz stowarzyszenia, czyli ten wachlarz beneficjentów jest naprawdę bardzo szeroki. To, co ważne i myślę, że warte podkreślenia, że wysokość dofinansowania jest jak w bardzo wielkiej ilości programów, bo tutaj dofinansowanie jest 100%.
0: Czyli tak naprawdę dostajemy te pieniądze, nie musząc ich oddawać. To nie jest żadna forma pożyczki. Nie trzeba mieć wkładu własnego.
1: Dokładnie tak. Nie trzeba mieć wkładu własnego, co jest bardzo ważne, bo często ten wkład własny jest blokadą, żeby aplikować o jakieś środki, które są uruchamiane z różnych poziomów, z różnych programów. Co też ważne, bo ten program będzie realizowany przez Departament Prowoski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam będziemy składali wnioski i co ważne, że on zostanie ogłoszony gdzieś w połowie lipca. Termin na składanie wniosków będzie 60 dni, dzisiaj jest taki plan, natomiast on będzie mógł być przedłużony do 90 dni. Wszystko zależy od tego, jak będziemy widzieli, jakie jest duże zainteresowanie tym programem. Ale jeszcze ważna rzecz, że wszyscy ci, te osoby, które zaczęły inwestować w tą małą retencję, czyli zastawki, oczka wodne, śródpolne zadrzewienia, zaczęli to robić w grudniu 2024, to jest okres, od kiedy jest kwalifikowalność wniosków. Kwalifikowalność wydatku. Jeżeli ktoś zaczął inwestycję w grudniu 2024 roku i tej inwestycji na dzień złożenia wniosku nie zakończył, ona cały czas trwa, więc może też do nas przyjść i aplikować o ten grant na małą retencję. Więc myślę, że to jest... Na pewno jest to bardzo potrzebny program. Ja pamiętam, jak jeszcze kiedyś... różnego rodzaju spółki wodne odwadniały pola, prawda? Zupełnie inaczej ta gleba była przesuszana i na zachodzie były te pola odwadniane, ale ta woda już była magazynowana, tworzone były zastawki, żeby ta woda została. My niestety mieliśmy trochę inny system. Nikt, myślę, jeszcze wtedy nie myślał o tym, że ta susza może być tak szybko, bo o suszy mówimy już od wielu lat.

0: ale ona w tym ostatnim czasie ona dużo szybciej postępuje, więc z jednej strony musimy tą wodę zatrzymywać, a z drugiej strony też musimy myśleć o tym, co robić, żebyśmy w pewnym momencie nie okazało się, że, bo woda to przecież bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, żywnościowe, ona ma wpływ na wiele czynników, żeby się nie okazało, że z tymi rzeczami, o które wymieniłam, będziemy mieli problem. Także w lipcu, najprawdopodobniej w połowie lipca, zostanie ogłoszony nabór 60 dni z możliwością przedłużenia do 90 dni, jeden grant do 200 tysięcy euro, beneficjentem, tak jak powiedziałam, prawie nieomalże każdy. Także zachęcam do aplikowania. 60 milionów złotych dzisiaj z funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 jest do Państwa dyspozycji. Myślmy o tym, bo to środowisko i ta woda jest niezwykle ważna i potrzebna do wielu działań.
1: Pani marszałek, rozumiem, że wszystkie informacje niezbędne i formularz wniosku i tak dalej dostępne są na stronie województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Tak, tak, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament PROW-u.
1: Mniejsze pieniądze, ale równie istotne dla rozwoju każdego z nas. To są pieniądze, które są przeznaczone na małą infrastrukturę sportową. W tym roku zdaje się, że jest to 4 miliony złotych. Nie wiem, czy czegoś nie pomyliłam już z tymi milionami, bo sporo się dzieje z tych dotacji.
0: Pani redaktor, jest Pani oczywiście bardzo blisko, bo początkowo w budżecie województwa mieliśmy zabezpieczoną kwotę właśnie 4 milionów złotych. Od 2018 roku realizujemy program Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej. On cieszy się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory, do 2025 roku, żeby pokazać skalę, wydaliśmy z budżetu województwa na ten program kwotę blisko 10 milionów złotych i zrealizowaliśmy blisko 250 inwestycji najróżniejszych. Tych mniejszych od placu zabaw, tych większych od remontu na przykład czy modernizacji dachu na sali gimnastycznej, budowy siedzisk czy oświetleń na boiskach, więc te inwestycje są naprawdę bardzo różne. I w tym roku wpłynęła nam rekordowa liczba wniosków, bo blisko 88 i okazało się, że ta kwota 4 milionów jest... Może słowo zbyt mała nie jest odpowiednie, bo oczywiście w tym programie mogły startować jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, z wnioskami, z projektami do 200 tysięcy i poziom dofinansowania jest do 50%. Kilka wniosków odpadło ocenę formalną, więc tych wniosków dobrze przygotowanych mieliśmy 75 i mieliśmy taki dylemat, czy dać niższy poziom dofinansowania, nie 50%, a niższe kwoty, czy też zachęcić naszych radnych do tego, żeby zwiększyć tą pulę, a trzeba ją było zwiększyć o 1 900 000, czyli o prawie połowę do tych 4 milionów, żeby te wszystkie inwestycje mogły dostać właściwie maksymalny poziom dofinansowania. Patrząc na to, jak sport jest ważny, jak ważna jest ta infrastruktura blisko mieszkańców, jako zarząd podjęliśmy decyzję o zwiększeniu. Oczywiście odpowiednia uchwała stanęła na Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najpierw na Komisji Sportu i Turystyki, spotkała się z aprobatą, później radni koalicji rządzącej zadecydowali o zwiększeniu budżetu i dzięki temu 75 różnych inwestycji na terenie całego województwa w sumie na kwotę prawie 6 milionów złotych.
1: To jednak trochę się pomyliłam.
0: Dostanie dofinansowanie, takie uroczyste wręczenie umów planujemy w połowie lipca, ale jesteśmy w stałym kontakcie z włodarzami. Oni przygotowują jeszcze niezbędne dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia umów, także Kujawsko-Pomorskie zdecydowanie sportem stoi i chociaż byliśmy pełni obaw, bo

0: Bo tak jak Państwo pamiętacie, halowe Mistrzostwa Świata w tym roku, w marcu, my byliśmy współorganizatorem. Jako województwo to pochłonęło olbrzymią pulę środków zarówno na organizację, jak również na dostosowanie różnych obiektów sportowych do tego, żeby one przebiegły jak najlepiej, żeby odniosły ten zarówno efekt promocyjny, jak i efekt sportowy. To udało się, ja się bardzo cieszę. Rokrocznie w naszym województwie zwiększana jest pula środków na sport i turystykę i uważam, że jest to potrzebne i jest to
1: I
0: dobre.
1: to jest jeden z tych programów, który daje efekty i cieszy oko. To po prostu widać przejeżdżając przez Kujawsko-Pomorskie, przez te gminy, o których pani mówiła, te siłownie zewnętrzne, nawet w najmniejszej gminie, place zabaw i boiska i co najważniejsze, użytkownicy wszystkich tej małej infrastruktury. Pani marszałek, i na koniec chciałabym zapytać, pozostańmy przy wakacjach, które się rozpoczęły i póki co mamy piękną pogodę, która sprzyja wyjazdom nad morze i podobnie jak w roku ubiegłym, dwa pociągi bezpośrednie, Rybitwa i Latarnik, jeden na Hel, drugi do Kołobrzegu, ruszają
0: i jeszcze
1: już
0: Borsuk,
1: niestety.
0: jeszcze
1: Borsuk.
0: Borsuk, jeszcze Borsuk, tak, 3 lata temu powstała taka inicjatywa, żeby naszym mieszkańcom stworzyć warunki, żeby mogli odwiedzać sąsiednie województwa, czy też w dogodny sposób zwiedzać teren naszego województwa, które jest przepiękne i jest bardzo różnorodne. I początkowo pociąg Rybitwa, który jeździ do Kołobrzegu. To spotkało się z dużym odzewem. Mieszkańcy chwalili to połączenie, więc 2 lata temu poszliśmy o krok dalej i powstały dwa kolejne, właśnie Borsuk w Bory Tucholskie. Zachęcam, jeżeli ktoś nie był, a jeżeli ktoś był, to na pewno warto wrócić. Przepiękne miejscowości, chociażby Osie, Tleń, cudowne z naszym parkiem, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym i cudownym ośrodkiem edukacyjnym. No i Latarnik na Hel. Nie ukrywam, że w tym roku połączenie na Hel Latarnik kosztowało nas wiele zabiegów, ponieważ żeby wprowadzić, wszyscy wiemy, gdzie jest Hel i to połączenie, jechanie tam samochodem, to myślę, że na jeden dzień to się absolutnie nie opłaca.
1: No nie, pół dnia stoimy w korku,
0: pół dnia
1: tak.
0: Stoimy w korku od Władysława, więc to połączenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a z racji tego, że tych odwiedzających w ogóle Hel i mieszkańców naszego województwa, ale całej Polski i turystów spoza granicy jest bardzo wielu, więc dopasowanie i puszczenie pociągów w dogodnych dla nas godzinach było niezwykle, niezwykle trudne. Dzisiaj możemy powiedzieć, że się udało. Udało się porozumieć z województwem pomorskim, bo ono tam świadczy połączenia regionalne, a my wjeżdżamy jak gdyby gościnnie. Ale dzisiaj już z uśmiechem o tym mówię, dlatego że to połączenie jest tak ułożone, że jeszcze więcej godzin spędzamy na Helu. Także codzienne połączenie na Hel z Bydgoszczy, bo tak warunki techniczne i tak jak powiedziałam, rozkłady połączeń nam to umożliwiły. Natomiast połączenie Rybitwa z Torunia do Kołobrzegu i Borsuk również z Torunia do Kołobrzegu z bezpośrednim połączeniem z Włocławka drzwi w drzwi, właściwie w przesiadka. Wszystko rusza 27 czerwca. Ja zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania. Mnie to bardzo cieszy, bo ja znam mnóstwo seniorów, z którymi się spotykam, którzy na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że oni nie widzieli morza. I czasami dla takiego seniora wyjazd na dłuższy okres z różnych powodów, zdrowotnych, finansowych, nie jest możliwy, żeby być tam dłuższy okres czasu. Natomiast tutaj te połączenia są tak fajnie zrobione, że wyjeżdżamy rano, wracamy wieczorem i możemy korzystać, tak jak teraz, z pięknej pogody. Tam, na Helu, ale myślę, że to też jest doskonała okazja, żeby nasi mieszkańcy promowali województwo kujawsko-pomorskie i będąc tam,

0: zapraszali wszystkich województwa pomorskiego do nas, do Kujawsko-Pomorskiego.
1: Te połączenia przestają kursować wraz z końcem wakacji?
0: Tak, to są połączenia wakacyjne, one przestają kursować z końcem wakacji.
1: Pani marszałek, dziękuję bardzo za to spotkanie, podzielenie się tymi dobrymi w sumie wiadomościami, chociaż tych złych zawsze nie jest wiele, jak się spotykamy. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Szanowni Państwo, serdecznie witamy na briefingu prasowym poprzedzającym jubileusz 140-lecia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, jednego z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Dzisiejsze spotkanie będzie okazją do przedstawienia programu gali jubileuszowej, jak również podkreślenia znaczenia Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego dla rozwoju sportu. Witam serdecznie gospodarza wydarzenia, pana prezesa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, pana Włodzimierza Majewskiego oraz naszych gości, zastępcę prezydenta miasta Włocławek, pana Jarosława Zdanowskiego i dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pana Krzysztofa Wasitę. Na początek poproszę prezesa o przybliżenie historii klubu i programu jubileuszu. Zapraszam.
1: Rok 2026 jest dla nas naprawdę bardzo ważnym rokiem. 17 września 1886 roku grupa działaczy pod przewodnictwem pana Domasiewicza otrzymała z rąk urzędników carskich zezwolenie i podpisany statut Włocławskiego Wioślarskiego Towarzystwa Włocławskiego. Powiem tak, i ta data, czyli 17 września 1886

0: będzie się 21 listopada w naszym dawnym budynku wioślarskim, ufundowanym powiedzmy sobie przez Jerzego Bojancika, jeszcze są tam znaki, będzie to 21 listopad. Ale żeby, dalej mówiąc, żeby nie było tak, że jubileusz odbywa się bez imprez sportowych, również w listopadzie będziemy mieli mistrzostwa w duatlonie wioślarskim, czyli ergometr wioślarski plus będzie rower do tego. Teraz powiedzmy sobie krótko. Nasze towarzystwo przez wiele, wiele lat walczyło nie tylko na arenach sportowych, osiągając bardzo, bardzo wiele tych powiedzmy sukcesów. Tym kulminacyjnym sukcesem dla naszego tutaj towarzystwa był rok 2024, że nasz zawodnik jako drugi we Włocławku po Anecie Szczepańskiej, Fabian Barański, przywiózł z Paryża medal olimpijski. Powiem tak jeszcze, na pewno chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców Włocławka, żeby wzięli udział w tej imprezie i godnie upamiętnić to 140-lecie. Taką, jaką mamy, staramy się, już od 11-latkowie przychodzą, ćwiczą z nami i mam nadzieję, że tak jak do tej pory zdobywaliśmy wiele, wiele medali, nie tylko w Polsce, ale i na torach zagranicznych, również dalej będzie to po prostu się ciągnęło. Wiadomo, że 140 lat zobowiązuje nie tylko dorobek naszego towarzystwa, ale i też dalej reprezentować nasze miasto, miasto Włocławek na arenach wszystkich torach. Dziękuję.
1: Dziękujemy panie prezesie za przedstawienie nam takiej malutkiej cząstki historii. Oznacza fakt, że Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie nieprzerwanie od 140 lat kształtuje lokalną społeczność i tradycje sportowe.
2: Witam państwa. 140 lat to bardzo ładna rocznica, ale to jest też 140 lat historii. Przede wszystkim jako pierwsza siedziba, pałac wioślarza na ulicy Piwnej. To jest obecnie przystań Jerzego Bojańczyka. To jest także tablica upamiętniająca wybitnego trenera Tadeusza Gawrysiaka i ulica, która jest nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Włocławek oczywiście ma diś dużo dyscyplin sportowych, z których słynie. Jest to koszykówka. Są to sporty walki, jest to lekka atletyka, ale wioślarstwo wcale nie słabnie. To właśnie medal Fabiana Barańskiego, który mówi o tym, że to wioślarstwo w naszym mieście jest cały czas aktywne i odnosi spore sukcesy. Zresztą te sukcesy przez te 40 lat były i na arenach międzynarodowych, i mistrzostwach świata, i mistrzostwach Europy, i zawodach krajowych, co tylko cieszy. Ja gratuluję oczywiście całemu towarzystwu tego jubileuszu pięknego 140 lat. Bardzo dziękuję też za ten wkład, który w działalność miasta, nie tylko działaczom, zawodnikom, ale także sponsorom, którzy pomagają temu towarzystwu funkcjonować. No i oczywiście zachęcam wszystkich mieszkańców do tego, aby czynnie wziąć udział w tej gali, która na pewno będzie wielką okazją do spotkania się, porozmawiania, poznania w ogóle całego środowiska wioślarskiego w naszym mieście. Także dziękuję.
1: Dziękuję panie prezydencie. Tutaj właśnie chciałam dopowiedzieć, że tak jak wspomniał pan o zawodnikach i o Fabianie Barańskim, my jako Urząd Miasta co roku przyznajemy stypendia sportowe. Co roku około 30 tych sportowców, takich najlepszych z Włocławka, dostaje stypendium, a między innymi duża część stypendystów to są właśnie nasi wioślarze z Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Więc to też dużo mówi, że oprócz tego, że klub trenuje, to są te osiągnięcia, tak? Co jest bardzo, bardzo ważne. Panie dyrektorze, jaką rolę odgrywają kluby z tak bogatą tradycją w rozwoju sportu w regionie?
3: Dzień dobry państwu. Ogromną rolę odgrywają w rozwoju sportu w regionie i w ogóle w postrzeganiu sportu. Przede wszystkim ja przypomnę, że wioślarstwo jest jedną z czterech dominujących dyscyplin w Kujawsko-Pomorskim, obok lekkiej atletyki, między innymi kolarstwa. I przynosi nam wszystkim, oprócz tego, że przynosi nam wszystkim dużo radości z tego,

0: że jest kuźnią talentów, że możemy się cieszyć z tych wyników, ale też bardziej daje nam argument działanie takich podmiotów jak ten przy planowaniu budżetu, bo zawsze jest tak, że w momencie perspektyw budżetowych gdzieś tam są przepychanki pomiędzy dziedzinami, że zawsze gdzieś tam ważne jest zdrowie, sprawy społeczne. Natomiast w tym przypadku dzięki takiej działalności my jesteśmy w stanie zaargumentować, że ten sport rzeczywiście jest integralną częścią zarówno zdrowia, jak i spraw społecznych. I bez takiej postawy i też tradycji, konsekwencji przez tyle lat działania nam by się, myślę, nie udało walczyć o to, żeby ten budżet, no jaki on jest, taki jest, zawsze jest zbyt mały, ale dzięki takiej postawie, dzięki takim organizacjom my jesteśmy w stanie pokazać, tak, rzeczywiście robimy coś mądrego, idziemy z tym do przodu i to nie jest temat, który powinien być po macoszemu traktowany, tylko powinien być jak najbardziej rozwijany.
1: Bardzo dziękuję i przyznam szczerze, że doskonale się tutaj, dokładnie się z panem zgadzam. I tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, staramy się, żeby ten budżet na sport był z roku na rok coraz większy, czy tutaj województwo, czy również Urząd Miasta. Wiadomo, zawsze będzie za mało, tak? Każdemu chcielibyśmy jak najwięcej dać, ale na ten moment dajemy tyle, ile możemy. Mam nadzieję, że tutaj kluby sportowe, Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, jak i również inne kluby sportowe są zadowolone z tego, co dostają. Dotujemy poprzez szkolenia dzieci i młodzieży, poprzez imprezy sportowe, tak jak wspomniałam, stypendia, jak i również nagrody dla tych najlepszych zawodników. Szanowni Państwo, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadania.
2: Pytanie, bo myślę, że nie padło. To myślę, że warto, żeby padło. Jak obecnie funkcjonuje klub wioślarski? Jak to wygląda, ilu tutaj jest zawodników, jak też wygląda tutaj sytuacja z młodzieżą? Czy ta młodzież chce tutaj w tym klubie wioślarskim uczestniczyć, trenować? Po prostu poprosiłbym kilka zdań o tym, jak obecnie klub funkcjonuje.
3: Powiem tak, na chwilę obecną mamy około 50 zawodników. Troszeczkę się sytuacja zmieniła, że możemy już po prostu przyjmować do sekcji 11-latków. Co prawda wiadomo, że to są dzieci i taką grupę również posiadamy. I przez pewien okres czasu uczyli się na ergometrach. W tej chwili już ta grupa przechodzi na treningi na wodzie. Później mamy następną grupę, tak zwanych młodzików. Też jest spora grupa. Większość w tym akurat momencie mamy dziewcząt. Trenujemy praktycznie 3-4 razy w tygodniu. No i startujemy na regatach. W tej chwili akurat część zawodników jest na obozie w Kruszwicy. Reszta, no, jak ktoś będzie zainteresowany, właśnie wylewa poty na siłowni, bo sytuacja taka jest, że dzisiaj no niestety na wodę zejść nie można. Staramy się, mamy trzech trenerów, którzy no wiadomo, że nie tylko w godzinach urzędowania, ale i poza godzinami starają się jak najwięcej włożyć serca w to, żeby ta młodzież nasza no osiągała jak najlepsze wyniki. Powiedzmy sobie tak, na przestrzeni tych lat ostatnich zawsze mamy zawodników, którzy nie tylko reprezentują nasze miasto, nasz klub, ale również i nasz kraj. Startują na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. W tej chwili nasza zawodniczka Natalia Chodulska z trenerem Miłoszem Baranowskim przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Zobaczymy, jakie będą wyniki, liczymy, że będzie dobrze. Zajęcia z tymi młodymi dzieciaczkami, no na pewno jest fajnie. Jak ktoś tu się obejrzał, mamy takiego fajnego banana, na to mówimy. Łódka, która jest praktycznie niewywracalna. Dzieci na tym trenują bardzo chętnie. I wszyscy, przede wszystkim ci, którzy przychodzą, mają tu przyjemność. To nie to, że ktoś na siłę ich ściąga. Wiadomo, też jest, że z 30, jak zostanie nam 8 zawodników dobrych, to jest bardzo dobrze. Ale na chwilę obecną, na razie mamy. Taki mamy sprzęt, jaki mamy, pozwala nam na przykładowo no nie więcej jak 50 tych osób. Mamy również tą sekcję mastersów, którzy też pomagają przy naprawach, przy po prostu trenowaniu młodzieży. Także uważam, że cały czas klub żyje i żyć będzie, tak to powiedzmy.
2: Jeszcze pytanie uzupełniające. W jaki sposób by pan zachęcił młodych ludzi, którzy może się zastanawiają, co trenować konkretnie? Dlaczego akurat wioślarski?
3: Powiem tak, naprawdę w tej chwili, w tym roku mieliśmy dużo imprez, typu tam DKMS, ostatnio byliśmy na Słodowie, na tym wystawiamy ergometry i tam wiemy, widzimy, kto tam ma jakieś predyspozycje do tego sportu i staramy się namawiać. I z tych, powiedzmy, namawiam, zawsze kilka osób przyjdzie i zostają. I zostają naprawdę, może

0: Prawie, że zostają.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze tak dopowiem, że tutaj Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie od kilku lat organizuje imprezę sportową w szkołach. Właściwie w jednej szkole, ale to jest impreza dla uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdzie dzieci mierzą się na młodzież mierzą się na ergometrach i właśnie dzięki takim imprezom można też wychwycić właśnie te talenty, o których tutaj pan prezes wspomniał.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.